0: ponad 1,5 miliona.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: O tym, jak wygląda robienie interesów w Ukrainie, Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Wojciechem Balczunem, ministrem aktywów państwowych.
3: Ja zawsze tłumaczyłem, że popełniamy ciągle jeden błąd, że próbujemy ich mierzyć własną miarą. To jest inny świat, inny system, inny porządek prawny,
4: no to skąd wiemy,
3: inny
4: że
3: sposób
4: nas
3: działania.
4: Sytuacyjnie jednocześnie, nie załatwią.
3: Jednocześnie nie możemy też wyciągać wniosków i dokonywać uogólnień na bazie jednego przypadku, dlatego że w Ukrainie działa kilka tysięcy polskich firm. Do tego są podstawione dosyć dobre instrumenty finansowe. BGK ma tam swój oddział w Kijowie. KUKE podstawia instrumenty zabezpieczające transakcje. Te interesy są cały czas robione skutecznie i oczywiście zdarzają się przypadki. Ja miałem takie spotkanie, pamiętam, w tamtych czasach jeszcze z taką organizacją zrzeszającą polskich przedsiębiorców działających w Ukrainie. I oni mi opowiadali o tym, ile tam tak naprawdę tego typu przypadków miało miejsce. Więc o tym trzeba po prostu pamiętać, bo nam się wydaje, że to jest tak blisko, że jak my tam pojedziemy, to tam tak samo możemy działać jak u nas.
4: No dobrze, to jeszcze raz.
3: Ale jednocześnie, a jednak chciałem zwrócić uwagę, ale jednocześnie jest to kraj, niezależnie od tego, że trwa oczywiście wojna, gigantycznych gospodarczych możliwości, więc my nie możemy zamknąć oczu.
4: Jak je zrealizować, żeby mieć zysk, a nie stratę?
3: Realizujemy skutecznie. Mogę panu przytoczyć dziesiątki przykładów firm, które zarabiają tam ogromne pieniądze, się rozwijają, inwestują, otwierają kolejne fabryki i naprawdę korzystają z tego rynku. Wystarczy spojrzeć na to, jaki mamy bilans handlowy z Ukrainą.
4: Ale potrzebują czy nie potrzebują wsparcia ukraińskich elit, tych nieszczęsnych, takiego parasola rozciągniętego przez oligarchów?
3: Kiedyś zadałem pytanie szefowej jednej z polskich firm działających w mniejszej miejscowości, akurat to był zakład produkcji konstrukcji stalowych, czy ona nie chciałaby wziąć udziału w tych większych przetargach. Ona powiedziała: nie, dlatego że tam już zaczyna się ta ukraińska rzeczywistość w pełnej krasie, a my tutaj na swoim poziomie możemy działać skutecznie i tych ingerencji tak bardzo nie odczuwamy.
4: To jeszcze, panie ministrze, o co zabiegamy w tej chwili w czasie odbudowy? Co byśmy chcieli odbudowywać szczególnie? Mamy jakieś takie wymarzone albo zaplanowane
3: przestrzeń? Przede wszystkim jesteśmy wielkim hubem logistycznym.
4: Ale to
3: geografia nam sprzyja pod tym względem. W związku z tym, jeżeli mówimy o uczestnictwie polskich firm w odbudowie Ukrainy, no to cała infrastruktura i energetyczna, drogowa, kolejowa, porty, inwestycje w sektor finansowy, gdzie jesteśmy obecni. PZU finalizuje transakcję zakupu największego ubezpieczyciela firmy MetLife od Amerykanów, co spowoduje, PZU już tam jest obecne, pamiętajmy, że PZU będzie kontrolowało ponad 50% rynku. PKO BP ma Credo Bank. Chce rozmawiać o akwizycjach. I
4: nie przeszkodzą te relacje w tej chwili historyczne w tym wszystkim?
3: Absolutnie nie przeszkodzi.
4: Dobrze, zmieńmy temat. Zawsze jak pan u nas jest, to ja się pytam o JSW. Co z JSW? Grozi upadłość? Są jakieś zagrożenia? Bo te sygnały płynące od pracowników, od związków zawodowych nie są dobre.
3: No przede wszystkim tak. Odnoszę wrażenie, że związki zawodowe w dużej części też, nie wszystkie, nie chcę uogólniać, realizują bardziej agendę polityczną niż rzeczywistą troskę o firmę. My poświęcamy JSW każdy dzień, a niektóre wypowiedzi, niektóre materiały, które są publikowane, niestety uderzają w proces i pozyskiwania finansowania, bo przecież w tej chwili jesteśmy w trakcie procedury, czy zarząd jest w trakcie procedury pozyskania finansowania komercyjnego i takie fundusze międzynarodowe bardzo uważnie przyglądają się, jakie są perspektywy. Popatrzmy na to, co się wydarzyło. Strata w ciągu roku została zmniejszona dwukrotnie. Czyli jakby wyniki się, mimo że dalej mamy gigantyczną stratę, wyniki się poprawiają. Wdrożony jest program restrukturyzacyjny. Wdrożone są jednorazowe odprawy pieniężne. Ruszają w tej chwili urlopy górnicze, które są finansowane. To jest kwota ponad 500 milionów złotych. Więc plany, działania restrukturyzacyjne, sanacyjne są wdrażane.
4: Ja wrócę do pytania. Ale grozi jeszcze JSW upadek?
3: No cały czas jest luka płynnościowa. My to zdefiniowaliśmy parę miesięcy temu i wszystkimi sposobami walczymy o to, żeby spółka ten okres przetrwała. Perspektywy i sygnały z rynku delikatnie napawają optymizmem, ale bez tej głębokiej restrukturyzacji JSW się w tym modelu finansowym nie utrzyma.
4: A co jest
3: i teraz chciałbym jeszcze zdementować jedną rzecz, że, bo takie pojawiają się informacje, że wszystko, co jest robione wokół JSW, sprowadza się do tego, że chcemy to komuś sprzedać za złotówkę. Nie ma takiej opcji, nie ma takiego planu. To jest, traktujemy firmę jako strategiczne aktywo państwowe. Węgiel koksowy jest strategicznym surowcem również w Europie, jeśli chodzi o odbudowę naszych kompetencji w zakresie przemysłu stalowego, więc próbujemy wszelkimi sposobami JSW uratować. Natomiast model, w którym JSW funkcjonuje, koszty, które, jeżeli koszt wydobycia tony węgla w stosunku do innych producentów na świecie jest ośmiokrotnie wyższy, jeżeli dopłacamy...
4: I to jest ten kamień?
3: Jeżeli... Kamień węgielny, tylko kamień u szyi,
4: który ciągnie spółkę na dno.
3: No przecież to jest... Jeżeli my do każdego górnika dopłacamy kilkaset tysięcy rocznie, budżet państwa dopłaca kilkaset tysięcy rocznie, żeby on był i tylko... I był. To nie da się takiego modelu utrzymać w dłuższym horyzoncie.
4: Ale będą pieniądze na wypłaty dla górników?
3: No przecież ile miesięcy temu już mówiono, że nie ma. Próbujemy, szukamy rozwiązań, prowadzimy bardzo intensywny dialog z Ministerstwem Finansów. Jesteśmy w tej chwili w kolejnej iteracji takiej dyskusji dotyczącej obligacji, które trafią do ARP-u i przez ARP może taka pomoc zostać skierowana. Natomiast oczywiście JSW musi przeprowadzić restrukturyzację, musi ustabilizować płynność, musi pozyskać finansowanie komercyjne. Prezes zarządu ostatnio wypowiedział się publicznie i też powiedział, że jeżeli ten plan zostanie zrealizowany, to JSW za rok będzie wyprowadzone na prosto.
4: Panie ministrze, w co piątej dużej spółce z udziałem Skarbu Państwa w tym roku doszło do zmiany prezesa. Takie informacje podała Rzeczpospolita. Zakończył już pan porządki, czy kolejni 4/5 prezesów może się spodziewać zmian?
3: Nie, to jest tylko dowód na to, że prowadzimy aktywną politykę właścicielską.
4: Ale to jest dowód na to, że prowadzicie i czy będziecie prowadzić dalej.
3: Ja spotykam się z prezesami. Miałem takie spotkanie 1,5 tygodnia temu z prezesami 13 najbardziej strategicznych spółek Skarbu Państwa i oni na co dzień dostają ode mnie informacje, że tu nie ma nikt, że tak powiem, gwarancji, że w związku z tym, że na przykład został wybrany na nową kadencję, to już jest nienaruszalne.
4: Czyli mogą się spodziewać kolejnych zmian.
3: My się po prostu przyglądamy efektom, podejmowanym działaniom, realizacji strategii, budowy wartości, zarządzania, tworzenia teamów, bo bardzo często, nawet jeżeli pewne rzeczy idą dobrze, a na przykład zarząd jest skonfliktowany, to rzutuje na całą firmę. Mamy określone oczekiwania jako właściciel, mamy swoją wizję tego, co jest istotne z punktu widzenia państwa polskiego, bo mówimy o strategicznych aktywach, a żyjemy w bardzo wrażliwej rzeczywistości, więc te spółki, przynajmniej te kluczowe, no muszą wypełniać pewną rolę na rzecz państwa.
4: No właśnie, to teraz pytanie o Orlen, bo to jest jedna z takich spółek, która musi wypełniać swoją rolę. Zarządu Orlenu pan nie zmienił, Ireneusz Fąfara pozostał na stanowisku. W Orlenie wszystko jest okej? Zadowolony pan z tego, co się dzieje?
3: Jestem umiarkowanie zadowolony. Kapitalizacja jest rekordowa. Zaufanie inwestorów jest odbudowane. Zależy nam na tym i to zarząd o tym wie, bo się widziałem też z całym zarządem tydzień temu dokładnie i rozmawialiśmy jakby przygotowując czy dyskutując o celach dla zarządu na nową kadencję. Oczekujemy przyspieszenia w pewnych obszarach.
4: Jakich?
3: Jest sporo, jest kwestia energetyki, porządkowania aktywów, jest wydzielana w tej chwili struktura dotycząca My Orlen, jest bardzo dużo, bo to jest ogromny konglomerat i w takim wielkim holdingu kluczową rzeczą jest sprawność zarządzania i usprawnianie procesów.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99. Polo.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam. Już za niecały tydzień rusza szczyt NATO. Na dziś w tej sprawie zaplanowano spotkanie ministra obrony narodowej z prezydentem. Katastrofa ekologiczna w dolnośląskich Pilchowicach przy największej kamiennej zaporze w Polsce. Spuszczono wodę z jeziora. Mundialowe spotkanie 1:16 finału Meksyk-Ekwador opóźnione przez burzę. Szczegóły już za chwilę. Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami dzisiejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie, o którym jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF FM, potwierdziła wczoraj na konferencji prasowej wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
2: Dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Spełnił się najczarniejszy scenariusz, tak mówili nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic. Spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce zakończyło się ekologiczną katastrofą. Jak informowaliśmy już w faktach, zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
4: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby. Próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaną wodą. Natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bób, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
5: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy, ale ci mieszkańcy teraz jeszcze będą przez ileś dni żyli z tym zapachem tych śniętych ryb.
4: Widząc to, co widzę w tej chwili, no to tylko jedno uczucie. Dzisiaj po prostu, jak to niektórzy mówią, coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
2: Usłyszeliśmy wczoraj w Pilchowicach. A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców. Kolizja ciężarówki na S6 w województwie zachodniopomorskim. Między węzłami Malechowo i Kawno samochód ciężarowy uderzył w bariery rozdzielające jezdnie. Zablokowane są aktualnie lewe pasy w obu kierunkach, ale ruch odbywa się normalnie pasami wolnymi. Nikt nie został ranny, a utrudnienia w kierunku Szczecina mają potrwać około 3 godzin.
1: To stało się faktem.
2: Od dziś w każdym wynajmowanym turystom pokoju, gdzie są łóżka, muszą być zamontowane czujki dymu. W życie weszły nowe przepisy. Jeśli w wynajmowanym obiekcie jest kominek czy piecyk gazowy, musi być także czujka czadu. Przedsiębiorcy mieli 1,5 roku na dostosowanie się do tych przepisów. Czy z wymianą zdążyli na Podhalu? Pytaliśmy o to Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Znacząca większość w ogóle nie ma pojęcia o tego typu rozwiązaniu. Duża część, nie doczytując do końca albo opierając swoją wiedzę na plotkach i pomówieniach, zakłada, że chodzi o profesjonalne systemy przeciwpożarowe znane z hoteli, a jeszcze część po prostu ucieka od odpowiedzialności.
7: Pierwsze nam kozeli w kominkach nie polić, goście w kominku nie mogą zapolić, ale czujka musi być. Ja myślę, że będą wysać tak jak i te gaśnice i będą zgłaszać tak jak i te podatki. Jak ktoś i kogoś nie podkabluje, to raczej szybko nie zamontuje.
2: Usłyszeliśmy od jednego z przedsiębiorców. I jeszcze przypominamy w faktach najnowsze doniesienia zza oceanu. Szwecja pożegnała się z piłkarskimi mistrzostwami świata. W 1:16 finału przegrała wieczorem z Francją i to 0-3, a tamtejsze media zgodnie oceniają, że rywale byli poza zasięgiem. Nasze marzenia zostały brutalnie rozbite, tak pisze Expressen, a Afton Bladet podkreśla, że cudu nie było, bo Francja okazała się zbyt silna. Szwedzi odpadli z turnieju po tym, jak po raz pierwszy od wielu lat awansowali do fazy pucharowej. Tymczasem kolejny mecz 1:16 finału w stolicy Meksyku, w którym współgospodarze turnieju mają podnieść Ekwador, nie rozpocznie się o planowanej porze. Miał właśnie startować, ale został opóźniony przez burzę przechodzącą nad miastem. Na razie nie wiadomo, o której mecz może się rozpocząć.
1: Fakty RMF FM na tropach historii.
2: Ważna rocznica w polskiej motoryzacji. Mija 35 lat, od kiedy z taśmy fabryki samochodów osobowych zjechał ostatni Fiat 125P. Czy miał szansę walczyć z konkurencją w latach 90? O to pytaliśmy Macieja Bienia z Muzeum w Fabryce FSO.
8: Więc jesteśmy przy białym, dużym Fiacie. Konkretnie, gdybym chciał zapytać, to co to za egzemplarz?
9: To jest Fiat 125P z początku produkcji, z 71 roku. Taki typ typowy, jak to wtedy produkowano, bez żadnych udziwnień w postaci felk aluminiowych czy większego silnika DOHC, jakie montowano w samochodach rajdowych.
8: Utarło się po latach szczególnie, że ta motoryzacja z PRL-u była, ale była taka, ta polska myśl techniczna miała różne, powiedzmy, wady. Dziś z perspektywy czasu, jak tak spojrzymy na takiego dużego Fiata, to ta bryła może nie jest to Mercedes, ale mam wrażenie, że z każdym rokiem coraz cieplej wspominamy polską motoryzację.
9: To na pewno. Im bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, co straciliśmy, nawet mając tę motoryzację tak rozwiniętą, jak mieliśmy, no bo umówmy się, że ta FSO nigdy nie produkowała samochodów na taką skalę, na jaką firmy zachodnie, tak, i takiej jakości, jak firmy zachodnie. Natomiast akurat Fiat 125P, w zasadzie każdy samochód produkowany w FSO poza Syreną, która była samochodem lokalnym, krajowym, no to przecież były samochody zagraniczne. Warszawa to była radziecka pabieda. Fiat 125P to był odpowiednik włoskiego Fiata 125. Polonez, samochód kupiony jako gotowy projekt z Centro Stile Fiat. To, co się działo po Polonezie, czyli cała epoka Deu, potem Chevrolet, to przecież też nie były polskie samochody. One były polskie tylko z uwagi na to, że były tu w Polsce, w Warszawie produkowane. A jaka była ich największa wada? No chyba to, że ta fabryka z uwagi na to, że była elementem wielkiego systemu gospodarczego sterowanego centralnie, nigdy nie miała pieniędzy na rozwój, bo całe pieniądze, które ta fabryka wypracowywała, były odprowadzane do budżetu centralnego i dopiero na poziomie tego budżetu centralnego ktoś podejmował decyzję, gdzie je skierować. W związku z czym ta fabryka, która zarabiała pieniądze, dotowała inne gałęzie gospodarki mniej rentowne. I to najlepiej było widać na przykładzie tego, co było tu produkowane. Bo Warszawa, jak trafiła do produkcji w 1951 roku, to był nowoczesny samochód na samonośnym nadwoziu. Zapamiętaliśmy go jako archaiczny samochód, dlatego że był produkowany 22 lata. Syrena, z założenia samochód tymczasowy na parę lat, 57 rok do 83, 26 lat produkcji tego samego samochodu. Fiat 125P, 24 lata produkcji, no i Polonez też 24 lata produkcji. No nie da się oszukać czasu, tak? Nie da się produkować cały czas tego samego i udawać, że to jest postęp.
8: Czyli może tutaj też warto oddać sprawiedliwość dziejową, że ludzie, którzy pracowali w tych halach na Żeraniu i inżynierowie, którzy produkowali, którzy kreślili na deskach projekty tych samochodów, to nie jest tak, że oni nie znali się na rzeczy, popełniali błędy konstruktorskie, tylko to po prostu ze względu na słusznie minione czasy inaczej się tego nie dało zrobić, prawda?
9: A no, na pewno tak jest i to też jest coś, co ja zawsze podkreślam. No, takie miejsca jak to, czyli Muzeum w FSO, to jest miejsce, które z jednej strony pokazuje, co tu było produkowane, ale jest to też miejsce, które służy zachowaniu pamięci osób, które tu pracowały, bo te osoby, no, poświęciły jakąś część swojego życia na to, żeby produkować te samochody, którymi jeździliśmy, żeby je modernizować, modyfikować. A to, że robili to w ramach jakichś ograniczeń narzuconych przez nich, w tym ograniczeń finansowych, było często od nich niezależne. Najlepszym dowodem na to jest projekt Syreny, który był samochodem oddolnej inicjatywy. To nie jest tak, że fabryka przyszła, powiedziała: macie tutaj grant, nie wiem, milion rubli wtedy, prawda? Zróbcie nowy samochód. Nie, panowie zostawali po godzinach, zrobili pierwsze prototypy i dopiero pokazali je kierownictwu fabryki, no i tam ci powiedzieli: dobra, no to jak jesteście w stanie coś takiego zrobić po godzinach, to zobaczmy, co z tego wyjdzie.
8: Wróćmy może do dużego Fiata. Trudno tak rozpatrywać samochód historyczny, ale gdybyśmy chcieli w jakiś sposób, jakie on miał zalety, a jakie wady przede wszystkim?
9: W czasie, kiedy był produkowany, tak, no to największą zaletą Fiata 125P było to, że to był zastrzyk zachodniej technologii. Trzeba pamiętać, że przed Fiatem 125P na Żeraniu produkowaliśmy Warszawę i Syrenę. Warszawa miała już tych lat 16, jak był uruchamiany 125P, Syrena miała tych lat 12 czy 11, jakoś tak. To były samochody już, nawet patrząc po okresie, przez jaki były produkowane, przestarzały. Tak? Postęp, jaki dokonywał się w motoryzacji w tamtym czasie, był gigantyczny, a tu dodatkowo mamy jeszcze zastrzyk tej zachodniej technologii, czegoś, czego do tej pory, co widzieliśmy tylko na zdjęciach, czego nawet nie rozumieliśmy do końca, ale widzieliśmy, że to w jakiś sposób jest lepsze, bo to, że kupujemy licencję na produkcję jakiegoś samochodu, w parze z tym idzie też cała technologia produkcji podzespołów do tego samochodu. Jakieś linie galwanizerne, jakieś powłoki lakiernicze inne, prawda? Jakieś metody tłoczenia blach czy spawania. To zupełnie potrafiło odwrócić tok myślenia takiego polskiego inżyniera o 180 stopni i bardzo często też powodowało stymulację tego postępu w innych gałęziach gospodarki, bo tą technologię można było zaadoptować gdzie indziej.
10: Czyli takie postępy trochę jak najpierw w wojsku, potem w cywilu, prawda? Że wojsko jakąś tam technologię ma, typu kiedyś GPS, potem to przechodzi gdzie indziej.
9: Tak, tak, można tak powiedzieć, nie? Że dostaliśmy po prostu taką niedoścignioną wcześniej dla nas technologię z zachodu. Dlatego też na ten samochód należy patrzeć przez pryzmat czegoś, czego nie bardzo było jak nawet krytykować w tamtych czasach. Samochód Fiat 125P od początku produkcji, od 67 do 91 roku na polskim rynku był samochodem w pełni wystarczającym i do końca wystarczająco nowoczesnym, żeby zaspokoić głód motoryzacyjny na rynku krajowym. Jedyne, czego nie był w stanie zaspokoić już powiedzmy od końca dekady lat 70. no to eksport, bo to już po prostu pod koniec lat 70. był samochód z perspektywy klienta bogatszego, zachodniego, przestarzały. Natomiast u nas w kraju w dalszym ciągu deklasujący takie auta jak Syrena.
2: Z Maciejem Bieniem z Muzeum w Fabryce FSO rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po trzeciej i zaczynamy nasz nowy wakacyjny program. Pierwszego.

tłumie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. A fakty zaczniemy od prognoz synoptyków, bo niemal w całej Polsce nadal obowiązują alerty IMGW. Na północy i zachodzie kraju ostrzeżenia dotyczą burz i gwałtownych opadów deszczu. W centrum, na południe i wschodzie to nadal alerty przed upałami. Do polskiej marynarki wojennej do 2031 roku mają trafić 3 nowoczesne okręty podwodne ze Szwecji, a już jutro w Krakowie ruszy druga edycja Szturaliów. Burzowa noc i niebezpieczny poranek w zachodniej i północnej części Polski. IMGW utrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz części Wielkopolski i Pomorza. W kolejnych regionach, m.in. na Dolnym Śląsku, Kujawach i Warmii, obowiązują alerty pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami z olewnym deszczem, gradem i porywami wiatru dochodzącymi do 90 km na godzinę. W czasie załamania pogody warto unikać parkowania pod drzewami i na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe. Tymczasem wczoraj po ulewie w Gryfinie w zachodniopomorskim zorganizowano wielkie sprzątanie. Mieszkańcy przyznają, że wody było sporo.
3: Tutaj było pełno wody, ale tam na dole nie byliśmy. Było zalane tam na dole i to bardzo dużo. Ludzie się wypowiadają, których znam z Gryfina. Nie pamiętają nawet takiej raptownej ulewy, coś okropnego. Była siwo było.
4: Przyspałam. Po prostu nie słyszałam, nie wiem. Pojawiłam się dopiero jak tu coś płynęło.
5: Ale była ta woda?
4: No była, tak, tak. Zresztą ślady są widoczne. Piasek przyniesiony przez wodę. Trzeba to ponaprawiać.
2: Usłyszała wczoraj reporterka RMF FM Anna Pałamar. Alerty RCB dotyczą nie tylko burz na zachodzie i północy Polski. Głównie na południu, wschodzie i w centrum kraju nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Z godzinnym opóźnieniem rozpoczął się mundialowy mecz Meksyk-Ekwador w mieście współgospodarzy. Spotkanie opóźniono o godzinę przez przechodzącą nad stolicą Meksyku burzę. Przypomnijmy, to kolejne spotkanie 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Umowy na zakup od Szwecji 3 nowoczesnych okrętów podwodnych podpisane. Mają trafić do marynarki wojennej do 2031 roku. Co zyskamy? O tym w faktach Stanisław Pawłowski.
6: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
7: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 w powietrzu, pod wodą właśnie A-26.
6: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi. Szwedzki minister obrony Paul Johnson zapowiedział, że polscy marynarze rozpoczną szkolenie w Szwecji jeszcze w sierpniu, a wspólna flota 8 szwedzkich okrętów operujących na Bałtyku ma wzmocnić bezpieczeństwo całego regionu i NATO.
2: Już jutro w Krakowie ruszy druga edycja Szturaliów. To festiwal pokazujący twórczość, jaką pozostawił po sobie wybitny aktor Jerzy Sztur. Celebrację rozpocznie obiad czwartkowy w Pałacu Nieśmiertelności, gdzie artyści wcielą się w rolę kucharzy.
8: Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami, artyści gotują kuchnię włoską, goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
2: Zapowiadał Piotr Siekludzki, aktor i reżyser. Początek obiadu czwartkowego z Jerzym Szturem w Pałacu Nieśmiertelności już jutro o 18:00.
1: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
2: Od tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy, tyle może kosztować teraz duży Fiat numer 125P. Mija, przypomnijmy, 35 lat od zjechania ostatniego takiego pojazdu z taśmy fabryki samochodów osobowych. O historii pojazdu nasz reporter Igor Skrzypek rozmawiał z Maciejem Bieniem z muzeum w fabryce FSO.
9: Patrzymy pewnie, szczególnie te osoby, które dawniej miały dużego Fiata, przez różowe okulary rzeczywistości, jak to z nim było, to znaczy jakie ten samochód miał przede wszystkim bolączki.
10: Bolączki tego samochodu wynikały przede wszystkim z kultury pracy, jaką mieliśmy w PRL-u. Tak, czy się stoi, czy się leży, 500 zł się należy, tak. Ludzie absolutnie nie przywiązywali wagi do jakości pracy, jaką świadczą, co było widać właśnie na przykładzie tych gotowych produktów, które powstawały, no bo to auto w zasadzie bolączek nie powinno mieć. To był dopracowany włoski projekt sprzedany nam jako licencja. Jeśli chodzi o nadwozie, to było nowoczesne nadwozie. Jeśli chodzi o Silnik przeniesienie napędu podwozie to była konstrukcja wypracowana z wcześniejszego modelu Fiata 1300-1500, który był na rynku obecny od 1961 roku. Czyli trwałość tych podzespołów też była w praktyce przetestowana przez użytkowników, przez 6 lat bezpośrednio poprzedzających uruchomienie produkcji Fiata 125P. Więc tutaj jedyne zastrzeżenia, jakie można mieć do tego samochodu, wynikały z tego, że no niestety FSA nie była w stanie dociągnąć jakością do tych standardów, które zostały narzucone licencją. I to też najlepiej z pierwszej ręki, taka historia, jaką mógłbym opowiedzieć, dotyczy na przykład uruchomienia produkcji reflektorów do Fiata 125P. Którą to zajmował się mój ojciec w Zelmocie na Łopuszańskiej. To była fabryka produkująca oświetlenie. Ojciec zawsze wspominał, że nie byli w stanie wykonać jakościowo wystarczająco dobrych wytłoczek, żeby móc je wysłać do homologacji. W związku z czym partia reflektorów, którą wysłali do homologacji do Czech, została poprawiona ręcznie przez tokarza, żeby krzywizna reflektora była odpowiednia. Nie byli w stanie zrealizować tego według homologacji i wytycznych, jakie dostali z Włoch.
5: Tu jesteśmy przy modelu z początków produkcji, prawda? A jeśli patrzymy na ten okres schyłkowy, 91 rok, jak te końcowe modele się różniły i czy w ogóle te różnice były na tyle zauważalne, żebyśmy mogli powiedzieć, że tyle lat minęło od pierwszego modelu do ostatniego?
10: No i to jest właśnie kolejna bolączka tego całego systemu centralnie sterowanego, bo ponieważ tych pieniędzy na rozwój nie było, to te modele na przestrzeni całego okresu produkcji przechodziły oczywiście jakieś modernizacje i tu trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pracowali na rzecz modernizacji tych samochodów i ich ulepszania, natomiast bardzo często były to modernizacje bardzo dyskretne. I tak na przykład Fiat 125P przetrwał cały okres produkcji w praktycznie niezmienionej formie, bo to, że grill został wymieniony z chromowanego na plastikowy i faktycznie w pewnym momencie uciekano z tego chromu na rzecz plastików, że ta deska rozdzielcza z metalowej stała się plastikową, no to jak na 24 lata produkcji to jest naprawdę bardzo mało.
5: A z drugiej strony był Polonez, który przechodził więcej zmian, przynajmniej takich wizualnych, no bo Polonezy te wcześniejsze z lat 70., 80., a gdzieś końcowy Polonez Karo, to są zupełnie inne wizualnie, przynajmniej samochody, prawda?
10: Tak, no tutaj mamy też trochę inną sytuację i trochę inny kaliber samochodu, bo Polonez był takim autem, w którym w ogóle pokładano gigantyczne nadzieje tutaj na Żeraniu. To był projekt, który miał być eksportowany do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. To jest samochód, który dostał jako chyba jedyny europejski samochód produkowany w tamtym czasie w standardzie tak zwane pięciomilowe zderzaki, które były wymagane przez normy federalne amerykańskie. Wiązano z nim gigantyczne nadzieje, które no przekreśliła słaba sytuacja gospodarcza końcówki lat 70. To, że łapaliśmy zadyszkę w spłacaniu odsetek od kredytów zagranicznych, w związku z czym zaczynało brakować towarów na półkach, bo wszystkie towary szły na eksport, żeby pozyskać dewizy, no i to błędne koło się zamykało i powodowało niezadowolenia społeczne, które finalnie doprowadziły do wprowadzenia stanu wojennego, co ostatecznie przekreśliło możliwości Poloneza na eksport, bo razem z tym pojawiły się embarga eksportowe, importowe. I tak naprawdę Polonez, będąc całkiem nowoczesnym samochodem pod koniec lat 70., jak zaczął być modernizowany, a zaczął być modernizowany dopiero w 93 roku. To, co pan powiedział, nowe nadwozie Karo weszło w 91 roku, czyli dwa lata wcześniej, ale to było po prostu inne opakowanie tego starego Poloneza, a zmiany techniczne samochodu nastąpiły dwa lata później, w 93 roku. Jak samochód miał już 15 lat. 15 lat to jest czas, kiedy się wycofuje samochód, a nie zaczyna go modernizować. Te modernizacje powinny zostać zapoczątkowane gdzieś w 81-83 roku, żeby ten samochód podtrzymał swoją atrakcyjność na rynku nie tylko wewnętrznym, ale też zagranicznym. No niestety nie było takich możliwości. No ale dzięki temu, żeby właśnie podtrzymać produkcję tego już starego samochodu w Polsce, bo innej alternatywy wtedy nie było, zaczęto Poloneza dogłębnie modernizować, bo to już były standardy, które wyznaczył wolny rynek. Stąd mamy właśnie wersję Karo i potem po przejęciu żerania przez Deu. Mamy wersję plus zmodernizowaną już przy współudziale koreańskich partnerów.
9: Wróćmy do dużego Fiata. Gdyby ktoś miał taką fantazję dziś, chciałbym sobie takiego kupić. Może nawet, żeby jeździł, a nie tylko wyglądał, żeby na taką weekendową wycieczkę się wybrać. Trochę tych ofert jest. Nie za wiele, ale jeszcze są. Ceny nie są najniższe. Gdy już mamy taką fantazję, na co zwracać uwagę przy wyborze Fiata 125P?
10: No, to zależy od zasobności portfela i determinacji właściciela, bo tak naprawdę najkorzystniej paradoksalnie jest kupić samochód drogi i sprawny i w dobrym stanie niż samochód do remontu. Te czasy, kiedy można było tanio kupić samochód do remontu i gdzieś zlecić jego wyremontowanie na wsi czy w przydomowym garażu, już dawno minęły. Po pierwsze dlatego, że ceny części zamiennych, w tym blacharskich, do tych aut osiągają horrendalne poziomy cenowe. Po drugie dlatego, że godzina pracy fachowca też już nie jest tania. Dlatego też zdecydowanie bardziej opłaca się kupić samochód zadbany blacharsko i jeżdżący nawet do niewielkich poprawek mechanicznych, niż kupować projekt na lata, bo to nawet finansowo nie ma szansy się dzisiaj spiąć. Ja bym celował pewnie w taki samochód, który pamiętamy z dzieciństwa, bo kolekcjonowanie samochodów zabytkowych zawsze polega na tym, że przywołujemy jakieś wspomnienia z lat, które pamiętamy. Więc kupno samochodu, który nie będzie przywodził na myśl jakichś wspomnień, nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli wychowywaliśmy się w domu, w którym był późny Fiat 125P, kupmy późnego Fiata 125P. Jeśli był to wczesny Fiat, no to tylko w tą stronę. Jeśli rzeczy nie da się po prostu zastąpić, tak? Ja się przez lata łudziłem, że będę w stanie znaleźć godnego następcę dla mojego pierwszego samochodu, który miałem od 13 roku życia. Samochodu, który moi rodzice kupili, jak miałem rok, nowego Poloneza. Miałem tych Polonezów kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, i zawsze myślałem, że któryś w końcu wypełni mi tą lukę sentymentalną. Tak się nie stało, w związku z czym byłem zmuszony odrestaurować ten mój oryginalny samochód, bo cały czas go mam od 40 lat, tak? No ale wiązało się to właśnie z tym, o czym mówiłem przed chwilą, z poniesieniem absurdalnych wręcz kosztów finansowych, bo za kwotę, za jaką odrestaurowałem ten samochód, mógłbym pewnie dwa albo trzy kupić.
9: Czyli jak dziadek jeździł wiśniowym, to też szukajmy wiśniowego, żeby powiedzieć, że rzeczywiście kiedyś takiego miałem albo mieliśmy.
10: No, kiedyś takiego miałem, czy miałem kiedyś takiego, tak zresztą jak hasło przewodnie naszego muzeum.
2: Z Maciejem Bieniem z Muzeum w Fabryce FSO rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Trzynaście minut po czwartej, tu pierwsza kawa z RMF FM. Dzień dobry wszystkim.
12: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
13: Do Polo po.
14: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99. Polo.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: A z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Pożar budynku mieszkalnego w Świnoujściu. Strażacy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Kujawsko-Pomorskie walczy z wodą po nocnych burzach. Od północy strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Opóźniony przez burzę mecz piłkarskich mistrzostw już w pierwszej połowie przyniósł ogromne emocje dla kibiców współgospodarzy. Meksyk prowadzi z Ekwadorem 2-0. Fakty o piątej. Rozpoczynamy od informacji od słuchacza. Jak potwierdziła nam Straż Pożarna, w Świnoujściu wybuchł pożar budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Spłonęła tam znaczna część dachu. Służby prowadzą działania gaśnicze na miejscu. Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na więcej faktów za godzinę. Strażacy w Kujawsko-Pomorskim walczą ze skutkami nocnych burz i gwałtownych opadów deszczu. Jak dowiedziało się RMF FM, od północy służby odnotowały blisko setkę zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic i posesji. Akcja wypompowywania wody nadal trwa. A przypomnijmy, w regionie wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami i gwałtownymi opadami. Teraz przenosimy się za ocean, bo czas na mistrzowskie fakty w RMF FM. Na tablicy wyników 2-0. Tak zakończyła się pierwsza połowa opóźnionego meczu Meksyk-Ekwador w 1/16 finału. Pierwsza bramka padła już w 5 minucie. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym poślizgiem przez przechodzące nad stolicą Meksyku burze. Ekwador ma jeszcze szansę na odrobienie strat, bo za chwilę startuje druga połowa.
4: To są fakty RMF FM.
3: Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. W jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
3: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Szczegóły zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Kim są oskarżeni?
6: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
3: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach nabiera kształtów. Na budowie zawieszono wiechę, co oznacza zakończenie najważniejszego etapu prac konstrukcyjnych. Obiekt powstaje w dzielnicy Bogucice i będzie nie tylko muzeum poświęconym wybitnemu himalaiście, ale także nowoczesnym centrum edukacji. W jego skład wejdzie m.in. dom rodzinny Jerzego Kukuczki. A tak wspomina to miejsce żona himalaisty.
7: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej. To jest miejsce dla mnie bardzo sentymentalne i bardzo kocham i wspominam to miejsce.
8: Ja myślę, że będzie tętnić to życie i bardzo dobrze. No świetnie, że to jest w Katowicach i słusznie, bo gdzie mogło być, tylko tu.
9: I pan pełni taką rolę doradczą tutaj.
8: Jesteśmy w takiej konsultacyjnej grupie, ale robota tak naprawdę dla nas to się dopiero zacznie. Ale muszę powiedzieć, że takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie.
3: Z Cecylią Kukuczką oraz himalaistą Krzysztofem Bielickim rozmawiała Anna Kropaczek, a otwarcie Centrum Himalaizmu planowane jest na przyszły rok. Z kolei już dziś Muzeum Krakowa wprowadza ofertę nazwaną Kraków Średniowieczny. Rynek podziemny, barbakan, mury obronne z bramą floriańską oraz wieża ratuszowa na jednym bilecie. Przez tydzień będzie można dzięki niemu zapoznać się z ważnymi w historii miasta zabytkami tej epoki.
10: Bilet obowiązuje dość długo,
2: Ważna jest na tym bilecie przede wszystkim data zwiedzania rynku podziemnego. Tam będzie wydrukowany dzień, dokładna godzina, ponieważ rynek podziemny cieszy się ogromną popularnością, więc tutaj dość restrykcyjnie musimy przestrzegać przepływu osób przez wystawę. Natomiast od tej daty, zarówno na 7 dni przed, jak i 7 dni po, będzie można sobie zaplanować wizyty w tych pozostałych miejscach.
3: Zapowiadał Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Podczas wycieczki zobaczymy na przykład takie perełki, jak srebrny denar bity przez Władysława Łokietka. A kolejne fakty, punktualnie o 6, to będzie już poranne wydanie faktów w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pięć minut po 5, tu pierwsza kawa z RMF FM, czyli nasz wakacyjny program.
0: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF Gold.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty ma dla nas Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, poranku. Zaczynamy. Ponad 70 osób ewakuowanych w Świnoujściu po tym, jak zapalił się dach bloku przy Grunwaldzkiej. Ogień już ugaszono i od tej akcji strażaków zaczynam fakty. Jeżeli dziś 1 lipca, to rząd kończy z programem CPN, a na Mundialu planowo od godziny powinno być już po meczu, ale w Mexico City jeszcze grają gospodarze z Ekwadorem. Ostatnie sekundy zatem.
3: Mexico, what's up?
2: Wszystko w porządku. Ten mecz nie zakończy się inaczej niż zwycięstwem Meksykanów. A zaczynam fakty od pożaru w Świnoujściu. Ponad 70 osób ewakuowanych z bloku na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i ulicy Rybaki. Niespełna 6 godzin temu strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu tego budynku. Akcja gaśnicza właśnie się kończy. Na miejscu jest oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, starszy kapitan Paweł Piorun.
4: Jedyna osoba, która wymagała pomocy medycznej, została zaopatrzona przez zespół ratownictwa medycznego, jednakże nie wymagała hospitalizacji. W punkcie kulminacyjnym miejsca na terenie akcji działało 30 strażaków w obsadzie 16 pojazdów pożarniczych. W skład tych pojazdów pożarniczych wchodzą dwie drabiny mechaniczne, jeden podnośnik i jeden dron.
2: Właśnie przy pomocy drabiny dwie osoby ewakuowano z jednego z balkonów tego budynku. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, nikt z tych ponad 70 ewakuowanych nie wymagał hospitalizacji. Od dziś koniec z ustalaniem przez rząd maksymalnych cen paliw. Od 1 lipca przestaje obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Został wprowadzony pod koniec marca po skokowym wzroście cen ropy na świecie spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jakie nastroje o poranku przy dystrybutorach?
5: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno, w jakiej cenie.
6: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
5: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
6: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe? Czy niższe, czy one są regulowane?
7: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
8: Myślę, że wsparcie od rządu było na pewno bardzo ważne, aczkolwiek ja jestem rzeczywiście za tym, żeby to rynek kształtował.
2: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Radkowski wśród kierowców w Warszawie. Ile paliwo kosztuje na stacji koło was? Czy dziś coś się zmieniło? Dajcie znać. Nasz adres fakty@rmf.fm. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jako pierwsi informowali o tym dziennikarze RMF FM. Główne tematy rozmów? Szczyt NATO w Ankarze i stała baz wojsk USA w Polsce.
9: Pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
2: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Aktualny obraz faktów.
2: Faktów mundialowych. Meksyk, jak mówiłem, kolejnym zespołem, który awansował do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze mundialu pokonali w meczu 1/16 Ekwador 2-0. Ten mecz rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy w Mexico City. Wcześniej z awansem Norwegowie i Francuzi. Mundialowe spotkania śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak jest, dzień dobry.
2: Wojtku, mecz w Mexico City zakończony minutę temu. Meksykanie nie zostawili cienia wątpliwości, kto bardziej zasługiwał na awans.
10: Zgadza się, zagrali bardzo pewnie, ofensywnie i agresywnie. Obie bramki zdobyli jeszcze przed przerwą. Pierwszy gol Quiñonesa był naprawdę efektowny. W drugiej połowie gospodarze kontrolowali spotkanie, a na ulicach Mexico City jeszcze przed ostatnim gwizdkiem było słychać śpiewy kibiców. Pewnie do 1/8 finału awansowali też Francuzi, którzy 3-0 ograli Szwedów. Dwie bramki zdobył Kylian Mbappé. Kapitan Francuzów ma już na koncie 6 trafień na tym mundialu. To dokładnie tyle, co Leo Messi. 5 goli ma Haaland. Napastnik Manchesteru City zdobył wczoraj bramkę na 2-1, dzięki której Norwegowie pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej i w 1/8 finału zagrają z Brazylią. Francja zmierzy się zaś z Paragwajem.
2: To są poranne fakty RMF FM. Środa, pierwszy dzień lipca. W faktach poza mundialem wrócimy na pewno do tego, co dzieje się na stacjach paliw, po tym jak przestał obowiązywać rządowy pakiet CPN. Powiemy też o nowym cle na towary spoza Unii Europejskiej. Sprawdzimy, co to oznacza dla nas, odbiorców, na przykład przesyłek kurierskich. Od dziś też istotne zmiany dla pacjentów i placówek medycznych dotyczące m.in. centralnej e-rejestracji. Zapraszam również na poranną rozmowę w RMF FM. Po 8:00 naszym gościem będzie dziś minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Czekamy na wasze pytania. Wpisujcie do formatki na rmf24.pl, a najbliższe wydanie faktów o 6:30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Dzisiaj trochę chłodniej, ale oczywiście znowu nie we wszystkich miejscach w Polsce. Temperatura, no na przykład dzisiaj o poranku w okolicach Szczecina czy Szczecinka to takie 13-12 stopni, więc ale już fajnie. Jest znaczne ochłodzenie. Natomiast o godzinie 14, no Polska podzielona, czyli tak w takim pasie od Olsztyna po Wrocław na północny zachód 16-18, na południe najcieplej na Podkarpaciu 36.
1: RMF Gold.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponad 70 osób ewakuowanych tej nocy z kamienicy przy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Jak już informowaliśmy w faktach, w nocy zawalił się dach tego budynku. Ewakuowano rodziny z dziećmi, ale jak mówił nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, starszy kapitan Paweł Piorun, który jest na miejscu akcji gaśniczej, nikomu nic poważnego się nie stało, nikt nie wymagał hospitalizacji.
2: W budynku w sumie ewakuowało się 70 osób. Dwie osoby ewakuowaliśmy z balkonu za pomocą drabiny mechanicznej. Jedną osobę ewakuowaliśmy i przekazaliśmy ją do zespołu ratownictwa medycznego, jednakże ta osoba nie wymagała hospitalizacji.
1: Pożar ugaszono od strony ulicy Rybaków. Część dachu runęła, fragmenty poszycia i konstrukcji spadły na chodnik. W tej chwili strażacy sprawdzają jeszcze pogorzelisko. Władze Palau poinformowały o przyjęciu pierwszego migranta deportowanego ze Stanów Zjednoczonych. Jest to wynik ustaleń zakładających relokację do 75 osób do tego słabo zaludnionego państwa na Oceanie Spokojnym. 1000 kilometrów na południe od Guam, niemal 1000 na wschód od Filipin, ponad 3200 kilometrów na południe od Tokio. Wszędzie daleko. $1,400 milionów dochodu z kryptowalut rodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Taką informację przekazała agencja Reutera, powołując się na deklarację podatkową Donalda Trumpa. To oznacza, że większość dochodu prezydenta pochodziło z branży, która dużo zyskała na jego polityce. Trump zgłosił w deklaracji złożonej w Urzędzie do Spraw Etyki, że jego firmy zarobiły prawie $800 milionów na założonym przez niego i jego synów przedsięwzięciu kryptowalutowym World Liberty Financial. Na tę sumę składa się $520 milionów dochodu ze sprzedaży tokenów i ponad $250 milionów ze sprzedaży udziałów we wspomnianym przedsiębiorstwie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Meksyk, Norwegia i Francja z awansem do 1/8 mundialu. W mistrzowskich faktach sportowych Wojciech Marczyk.
4: Dzień dobry.
1: Która z tych drużyn zaprezentowała się najlepiej?
5: No, zdecydowanie Francuzi. Trójkolorowi zdominowali Szwedów i wygrali pewnie 3-0. Nie zawiódł lider trójkolorowych Kylian Mbappé. Zdobył 2 gole i ma już ich na tym mundialu 6. Tyle co Leo Messi. Jestem przekonany, że Leo nadal będzie strzelał gole, więc nie oglądam się na tą klasyfikację. Bardziej obserwuję przeciwników, którzy potrafią grać i skupią się na celu, czyli finale, mówił Kylian Mbappé. Norwegowie mieli problemy w meczu z wybrzeżem kości słoniowej, ale gol Haalanda w końcówce dał awans. Norwegowie wygrali 2-1, no i piłkarze znów świętowali, wiosłując wspólnie z kibicami. Niosło się wczoraj po ulicach Arlington w Dallas. Dalej grają też gospodarze. Meksyk w niedawno zakończonym meczu pewnie 2-0 pokonał reprezentację Ekwadoru. W końcówce czerwoną kartkę za zasłanianie ust, mówiąc do rywala, otrzymał Ekwadorczyk Hincapie. Z mundialowych boisk przenosimy się na korty Wimbledonu. Wielkie emocje w meczu Igi Świątek. Polka po 3-setowym zaciętym starciu pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Po awansie do drugiej rundy Iga Świątek nie kryła emocji, a nawet łez. Było widać, że walka na korcie sporo kosztowała naszą reprezentację. Pewnie zaś do drugiej rundy awansował Kamil Majszak, który wygrał 6-3, 7-5, 7-5 z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
6: Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę. Grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku.
5: Mówił Majszak, który w drugiej rundzie zagra z Zacharym Swajdą, a rywalką Igi Świątek będzie Karolina Pliszkowa.
7: Dzisiaj uważajcie na burze. Te burze będą przechodzić przez cały kraj i do wieczora dotrą nawet na Podkarpacie. Patrzę natomiast na godzinę 14, jeśli chodzi o temperaturę. Wtedy Małopolska, Mazowieckie, Łódzkie, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie i Podkarpacie cały czas z temperaturą powyżej 30 stopni. Najchłodniej na północy i północnym zachodzie, takie 17-18 stopni. No i ten deszcz i burze.
3: RMF Gold.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99. Polo.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM na fakty zaprasza Tomasz Staniszewski.
2: 24 górników ewakuowanych w kopalni Sośnicy, a potem jak niebezpiecznie wzrosło tam stężenie tlenku węgla. Od tej informacji zaczynamy, a potem sprawdzamy aktualne raporty służb po burzach, jakie przeszły nad Polską. Ale też jak słyszeliście przed chwilą, w faktach akcja Pyszne bo Polskie. Rozpoczynamy drugą edycję naszej wakacyjnej zabawy. Od dziś do końca sierpnia w każdą środę szukamy smaków, które polecacie reszcie Polski. Fakty o 7:00 zaczynam od nocnej akcji w kopalni węgla kamiennego Sośnica w Gliwicach. 950 metrów pod ziemią doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla. Z zagrożonego rejonu ewakuowano 24 górników. Żadnemu z nich nic się nie stało. Więcej na ten temat, na temat tej akcji w kolejnych faktach. Znów pracowita noc dla strażaków w związku z falą burz przetaczających się nad Polską. Nawałnice szczególnie dały się we znaki mieszkańcom Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski oraz Lubuskiego. Krzysztof Zasada, razem z nami w faktach o 7:00. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Zebrałeś poranne raporty służb. Jak działania ratowników wyglądają w liczbach?
3: W związku z burzami w Kujawsko-Pomorskim strażacy wyjeżdżali do akcji 136 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolic Grudziądza, usłyszałem na stanowisku kierowania Komendy Wojewódzkiej w Toruniu.
4: Głównie drzewa, ale też trochę podtopień. Jakieś piwnice zalane albo jakieś posesje.
3: W Wielkopolsce interwencji było 127, najwięcej w powiatach kościańskim, leszczyńskim i Śremskim. Taką informację uzyskałem w komendzie w Poznaniu.
5: Zerwane dachy, głównie podtopienia, przewrócone drzewa.
3: W Lubuskiem interwencji było ponad 80. Nawałnice przechodziły głównie nad powiatem wschowskim. Tam zerwanych bądź uszkodzonych zostało kilkanaście dachów. W wielu miejscach przewróciły się drzewa. Jak usłyszałem w komendzie w Gorzowie Wielkopolskim, strażacy zakończyli już tam działania.
2: Teraz uwaga kierowcy. O poranku zablokowana krajowa 32 w rejonie miejscowości Rostarzewo w Wielkopolsce. To jest odcinek Wolsztyn-Grodzisk Wielkopolski. Tam w zdarzeniu dwóch autosobowych ranna została jedna osoba. Z utrudnieniami powinniście się liczyć nawet do 9:00. Na mundialu Meksyk, Francja i Norwegia z awansem do 1/8. Jeden z trzech gospodarzy mistrzostw, Meksykanie, pokonali Ekwador 2-0. To także zasługa kibiców, bo oni przed meczem nie dali kadrze Ekwadoru odpocząć. Tak właśnie głośno było przed hotelem w Mexico City. Mecz na Stadio Azteca, przypominam, rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem z powodu przechodzącej nad stolicą Meksyku burzy. Pogoda nie zatrzymuje Norwegów. Razem z kibicami płyną dalej z nadzieją na ćwierćfinał. Martin Odegaard wyznaczał rytm. Erling Haaland przewodził świętowaniu zwycięstwa w Dallas nad wybrzeżem Kości Słoniowej. Kolejnym rywalem norweskich Wikingów będzie na mundialu Brazylia. No i jeszcze ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, no ale wystawiliśmy Szwedów. Wistradford koło Nowego Jorku, górą Francja. Pewne zwycięstwo nad Szwecją 3-0. Raz Bradley Barcola, dwa razy do bramki trafia Kylian Mbappé. Dotrwać do 19 lipca, czyli do finału. Wrócić tutaj, spróbować wygrać. Będziemy iść krok po kroku. Tak odgraża się francuski napastnik. Kolejnym rywalem trójkolorowych Paragwaj, który w poniedziałek, przypominam, sensacyjnie wyeliminował Niemców.
6: Polskie smaki w faktach RMF FM.
2: Pyszne bo Polskie. Rusza druga edycja naszej wakacyjnej akcji. Od dziś do końca sierpnia co środę będziemy odkrywać tradycyjne potrawy, oryginalne smaki i przedstawiać wam ludzi z pasją do gotowania. Dziś będziemy na Dolnym Śląsku, nasz żółto-niebieski konwój i Magdalena Wojtoń już w trasie.
7: Tak, dzień dobry. Jedziemy. Dzień dobry.
2: Co zatem w menu?
7: Na śniadanie chleb jak za dawnych czasów, taki wiecie, z chrupiącą skórką, który jesz, znowu masz 10 lat, są wakacje, nic nie musisz. Czujecie, wiecie o co chodzi. Koło gospodyń wiejskich w Wójcicach się w takim specjalizuje, a ja mam zamiar poprosić o przepis dla was. Potem odwiedzimy niewielką manufakturę, sernicę dolnośląską w Bielawie. Tam grupa pasjonatów robi na przykład ser łąkowy, który, słuchajcie, zdobył tytuł mistrza świata. A na obiad wpadniemy do Wrocławia, do restauracji, która gotuje według dawnych, lokalnych receptur. Także jednym słowem, będzie chrupało, będzie pachniało i smakowało tak, że lepiej nie słuchać na pusty żołądek. Ostrzegam.
2: No to kto może uzupełnia śniadaniowe braki? Do usłyszenia na pewno w faktach o 9:00. Akcja Pyszne bo Polskie. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: W Wakacyjna prognoza pogody i nasza pogodynka Tomasz Olbratowski.
9: Myślałeś, że mnie zaskoczysz.
1: Nie. Co w pogodzie?
9: Nie. Tak o godzinie 13, słuchajcie, będzie bardzo gorąco na południu kraju. Katowice 30, Kraków 31, Rzeszów 32. Natomiast na północy chłód, cudowny, wspaniały chłód od 15 do 19 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: No i w Trójmieście dzisiaj o poranku...

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99. Polo.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Czterech górników zostało w nocy wycofanych z rejonu wydobywczego w kopalni Sośnica w Gliwicach. Nikt na szczęście nie został poszkodowany. Anna Kropaczek, o poranku w faktach. Aniu, co wiemy w tej chwili? Co było powodem zagrożenia?
2: Kilkanaście minut po pierwszej w nocy na poziomie 950 metrów pod ziemią czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie były 24 osoby. Cała załoga bezpiecznie została wycofana. Nikt nie został poszkodowany. Poza rejonem, w którym doszło do stężenia tlenku węgla, kopalnia pracuje normalnie.
1: 6 dni pod gruzami spędził trzylatek, którego wczoraj uratowali jordańscy ratownicy pracujący w Wenezueli na terenach zniszczonych przed tygodniem przez trzęsienie ziemi. To jest ten moment, gdy wiwatowano po wydostaniu spod gruzów żywego dziecka. Wiemy, że to 3-letni Kliber Moran natychmiast przewieziony został do szpitala. Hiszpańska języczna stacja BBC Mundo określiła to ocalenie po 6 dobach od kataklizmu jako cudowny ratunek. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, przypominam, za pół godziny będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Telikowski zapyta m.in. o to, czy rosyjskie służby wykorzystają polsko-ukraiński spór o ukraińską powstańczą armię. Czy wokół tego tematu notowano wzmożoną aktywność rosyjskich farm troli, botów lub też innych kanałów dezinformacji? Zainteresowanych zapraszam za pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Czy przez ostatnie pół godziny w prognozie pogody coś...
0: RMF Gold.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Temat dla nas Tomasz Staniszewski.
2: Pościg na S6 koło Koszalina. Tam zatrzymano uciekającego pod prąd ekspresówką. Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków. O tym premier rozmawiać miał z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. Zamiast CPN od dziś CPW. Ceny paliw wyżej. A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister koordynator specsłużb Tomasz Siemoniak. Zapraszam. Zaczynamy fakty o 8 od nocnego pościgu za pijanym kierowcą w okolicach Koszalina w zachodniopomorskim. Ścigany przez kilka kilometrów uciekał pod prąd ekspresową S6. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztofie, co ustaliłeś?
3: Po pierwszej policjanci z koszalińskiej drogówki w Mielnie próbowali zatrzymać do kontroli osobowego Peugeota. Kierowca zlekceważył to polecenie i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim z tego nadmorskiego kurortu, a ścigany z dużą prędkością zmierzał w kierunku trasy ekspresowej S6. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, a gdy dotarł do ekspresówki, wjechał na nitkę pod prąd w kierunku Gdańska. Policjantom udało się go zatrzymać na węźle Koszalin Północ. 39-latek był kompletnie pijany, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
2: Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków. Taki, jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Był temat rozmowy wczoraj podczas spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. To spotkanie było konsekwencją afery wokół nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Michał razem z nami w porannych faktach. Michale, jaki miałby być ten limit na zarobki medyków?
4: Dzień dobry. To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80 czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany. Dzisiaj wchodzą w życie gwarantowane ustawą podwyżki minimalnych wynagrodzeń pracowników szpitali o ponad 8%. Zimą Ministerstwo Zdrowia chciało przesunąć te dzisiejsze podwyżki na przyszły rok. Sprzeciw medyków był jednak wtedy tak duży, że waloryzacja właśnie dzisiaj wchodzi w życie.
2: CPN, czyli rządowy program Ceny Paliw Niżej, to już historia. Od dziś na stacjach benzynowych po nowemu, czyli drożej. Nasz reporter Paweł Konieczny o poranku rozmawiał z tankującymi za 6,88 za 95 i 6,99 za litr diesla.
5: Drogo, bardzo drogo i zdecydowanie za drogo. Generalnie za duże są ceny, no i jak to sobie poradzić, jak nie zarabiamy po 10 tysięcy złotych, jak porządni ludzie, nie?
6: No, dla zwykłego konsumenta było taniej, no, ale dla firm to było drożej. Jest mus, no, nie da się poczekać. No, jak nie ma paliwa, trzeba pracować, no to trzeba zatankować.
7: Firmowym autem jadę, to mi lotto. Na wyjazd jadę, więc muszę mieć paliwo. Było gorzej, no, ale no co poradzić. W końcu się to uspokoi.
2: To głosy kierowców z Krakowa. Do waszej dyspozycji skrzynka mailowa fakty@rmf.fm.
8: Poranne fakty RMF FM.
2: A w nich teraz Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. Witam, panie ministrze.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry
9: panie ministrze, wiecie coś o zamachu, o próbie otrucia prezydenta Karola Nawrockiego, wtedy jeszcze kandydata na prezydenta?
10: Przeczytałem informacje, które pochodzą z książki wywiadu Rzeki z prezydentem Nawrockim, który ma się ukazać, i wiem, że prokuratura, czyli państwo, potraktowało to bardzo poważnie, bo wszczęte zostało postępowanie i oczywiście od razu...
9: Ale służby nic o tym nie wiedziały wcześniej?
10: Nie.
9: Nie dotarły do was żadne jakieś...
10: Przecież służby nie inwigilowały kandydata i nie były w tym autobusie. Jeżeli nie było żadnych działań w związku z tym, to znaczy powiadomienia pogotowia czy powiadomienia służb, no to po prostu ta sprawa przez rok... była tajemnicą
9: ale
10: prezydenta i jego współpracowników.
9: W tej chwili, no bo to jest, zarzut jest bardzo poważny, on wygląda, no wygląda dziwnie, ale jest. Jest na stole.
10: Jest na stole i jeśli to mówi prezydent, to należy to potraktować poważnie. Oczywiście pytanie jest takie, dlaczego wcześniej żadnych działań on nie podjął. Wygrał wybory prezydenckie, więc jakieś ryzyko, że ta sprawa wpłynie na ich wynik, się uchyliło. Więc otwiera to bardzo dużo pytań i nie wiem, czy tutaj nie lepiej było, gdyby rzeczywiście prezydent czy jego ludzie to zgłosili do prokuratury. Nawet teraz, niż w taki sposób, w kontekście książki, w kontekście ogromnych emocji, którym chyba nawet nie ulegają częściowo zwolennicy prezydenta, bo na razie to główne pytanie, dlaczego teraz, ono nie ma odpowiedzi. Dlaczego, jeżeli... ktokolwiek koło nas, gdziekolwiek, nawet obcy jest chory, czy widzimy, że ma problemy, każdy z nas wzywa po prostu karetkę. Przecież karetka z lekarzami z Dzierżoniowa czy Ząbkowic to nie są jacyś sztabowcy konkurenta, tylko to są po prostu lekarze, którzy by pomagali, ratowali. Dlaczego tak się nie stało?
9: No dodajmy, że ja taka w takiej sytuacji mogłaby pomóc też kandydatowi na prezydenta. Już przypomnijmy, co było z Donaldem Trumpem, kiedy...
10: To już jest oczywiście spekulacja polityczna, czy coś pomaga, czy nie pomaga. Natomiast na pewno prokuratura i opinia publiczna będą oczekiwali odpowiedzi na podstawowe pytanie, dlaczego nie wezwano pomocy? Co takiego się stało? Dlaczego uznano, że tej pomocy nie należy wezwać, jeśli ten stan, opierając się na słowach samego prezydenta, był tak poważny? Jeżeli ktoś traci przytomność, to po prostu pomoc lekarska jest absolutnie konieczna.
9: To my wiemy o tych zabójcach Rosjanina ostatnio w Polsce. To są służby rosyjskie?
10: Trwa śledztwo. Bardzo duży sukces policji ABW, że tak szybko został wytypowany i ujęty podejrzany, dostał zarzut zabójstwa, czyli prokuratura nie ma wątpliwości, że tutaj sprawstwo jest bliskie pewności. Trzeba teraz wyświetlić jego kontakty. To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
9: A to jest Gruzji?
10: I to jest obywatel Gruzji, z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji, więc tutaj mamy kilka bardzo mocnych przesłanek. Po pierwsze, ofiara, krytyk Putina i Kadyrowa, który od lat w taki sposób funkcjonował, był ostrzegany przez policję, ABW, że naraża się, że powinien mieć ochronę, konsekwentnie tego odmawiał. Druga przesłanka taka, że rosyjskie służby sięgają po środowiska przestępcze w różnych krajach, używając ich właśnie do tego typu działań. Ale to są przesłanki, trzeba to potwierdzić procesowo. Intensywnie trwa praca, trzeba wszystkie jego kontakty, wszystkie jego środki łączności, w jaki sposób zlecenie, w jaki sposób pieniądze dostał, to się toczy.
9: Tutaj stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak w studiu RMF FM. Rozmowa od teraz w naszej informacyjnej stacji w sieci o 8.30. Fakty i mundialowe mistrzowskie, fakty sportowe. Polecam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
12: Pogoda. To jest najważniejsze pytanie. Czego dzisiaj możemy się spodziewać? No, po południu cały czas Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie, województwo mazowieckie.
13: Wiem, o czym mówisz.
12: Świętokrzyskie, ale też Górny Śląski, województwo łódzkie. To temperatura znacznie powyżej 30 stopni, nawet 36 stopni tutaj widzę w Lublinie i w Rzeszowie.
13: Ale wraz ze zbliżaniem się zmroku temperatura będzie spadać. Będzie sympatyczne 16 na północy, 19 na...

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: W Gruzji mocno osadzony w środowisku przestępczym odpowiadać ma za morderstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, potwierdzał w RMF FM Tomasz Siemoniak. Minister koordynator służb specjalnych dodawał.
2: Rosyjskie służby sięgają po środowiska przestępcze w różnych krajach, używając ich właśnie do tego typu działań. Ale to są przesłanki, trzeba to potwierdzić procesowo. Intensywnie trwa praca, trzeba wszystkie jego kontakty, wszystkie jego środki łączności, w jaki sposób zlecenie, w jaki sposób pieniądze dostał, to się toczy.
1: Ten Gruzin 15 czerwca przed południem w Białej Podlaskiej zastrzelić miał na ulicy Królowej Jadwigi rosyjskiego performera, krytyka Kremla Siemiona Skripeckiego. Cała rozmowa z Tomaszem Siemoniakiem jest na stronie rmf24.pl. W Finlandii po niemal 140 latach zakończono świadczenie usług tradycyjnej telefonii stacjonarnej utrzymywanej dzięki ogólnokrajowej sieci miedzianych kabli. Poinformował o tym oficjalnie operator Elisa, a historyczną ostatnią rozmowę relacjonowała na żywo publiczna telewizja. Przebywający na letnim urlopie prezes Elisy, Topi Manner, rozmawiał z dyrektorem fińskiego rządu łączności i infrastruktury Jarkko Saarimäkin. Halo, dzwonię z Londynu. Ostatni krój telefon wykonany do Helsinek na numer stacjonarny stołecznego Muzeum Telefonii. O 9 w faktach podróż promem z Gdyni na Hel w 30 minut nową jednostką żeglugi gdańskiej.
3: O wiele szybsza niż dotychczas.
4: Jestem pod wrażeniem tego, jak on się stabilnie zachowuje.
1: Katamaran kupiono od francuskiej marynarki wojennej. Szczegóły w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Meksyk 2-0 pokonał o poranku Ekwador. Rywalem w 1/8 będzie zwycięzca wieczornego meczu Anglia – Demokratyczna Republika Kongo. Mundialowe starcie otwiera kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Wojtku,
6: witam panowie.
1: Brak awansu Anglików byłby sensacją.
6: No i to gigantyczną. Wyspiarze są zdecydowanymi faworytami starcia z drużyną z Afryki, której sposób gry jest jednak niewygodny dla rywali, zaznacza selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. To drużyna, która nie stworzyła wielu sytuacji, nie straciła wielu bramek w meczach z takimi drużynami jak Kolumbia i Portugalia. No i właśnie taki czeka nas mecz. Początek tego spotkania o 18, a o 22. Belgowie, którzy w tym turnieju grają przeciętnie, zmierzą się z Senegalem. W nocy zaś ostatni z gospodarzy mundialu. Reprezentacja USA zagra z Bośnią i Hercegowiną. Porzucamy soccer, ale zostajemy za oceanem, bo LeBron James odchodzi z Los Angeles Lakers. Jeden z najlepszych koszykarzy w historii NBA. Mimo 41 lat nie zamierza jednak zawiesić butów na kołek. Według medialnych doniesień LeBron ma dołączyć do Golden State Warriors. Nieudany powrót na korty Sereny Williams. Świetna w przeszłości zawodniczka po blisko 4 latach rozegrała swój pierwszy mecz w singlu. Amerykanka w pierwszej rundzie Wimbledonu przegrała jednak w 3 setach z Mają Joint z Australii. Zawodniczka z antypodów nie mogła uwierzyć w pokonanie 23-krotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się stało. Skwitowała Joint. Mimo porażki, kibice zgromadzeni na trybunach centralnego kortu Wimbledonu zgotowali Serenie Williams owację na stojąco. No a w samo południe dziś gra awans do trzeciej rundy Wimbledonu rozpocznie Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
7: Uważajcie na burze, uważajcie na deszcz. Wiem, że na przykład tutaj piszecie pod 3322, że Podkarpacie prosi o deszcz. Ten deszcz dzisiaj na Podkarpacie powinien dotrzeć już w takich godzinach wieczornych i będzie to deszcz dość mocny. Patrzę na godzinę 20. No wtedy już praktycznie w całym kraju ten deszcz się pojawi. No i ostrzeżenia przed burzami i tutaj już bez wyjątków w całym kraju będzie grzmiało.
0: RMF Gold.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Możemy zaczynać. Jest 9:00. Łódź, Piotrkowska, klub GoGo i zorganizowana grupa, która oszukiwała klientów tego klubu. 8 osób zatrzymanych. Od tej sprawy zaczynam fakty. Potem koniec śledztwa w sprawie wielkiego BU. Nowy szybki katamaran z Gdańska na Hel, ale też akcja Pyszne, bo polskie, która wraca na antenę RMF FM. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w jednym z łódzkich lokali GoGo. Ścisłe centrum przy Piotrkowskiej. Na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tej sprawy. Krzysztofie, jakie zarzuty usłyszeli podejrzani?
2: Te zarzuty dotyczą doprowadzania klientów klubu do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Najczęściej sprawcy wykorzystywali nietrzeźwość tych osób, by podstępnie dokonywać nieautoryzowanych transakcji, a także kradzieży na szkodę pokrzywdzonych. Ustalono, że łupem oszustów padało jednorazowo od kilkuset złotych do nawet 70 tysięcy. Skradzione pieniądze trafiały na konta pracowników klubu, co według śledczych było próbą legalizacji tych środków. W ręce policjantów z CBŚP wpadło 5 kobiet i 3 mężczyzn. To obywatele polscy usłyszeli zarzuty, za które grozi 15 lat więzienia. Lokal, w którym mieli dokonywać oszustw, przestał funkcjonować, a kwestią czasu, jak usłyszałem, są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
1: Koniec śledztwa w sprawie Patryka M., pseudonim Wielki Bu. Do sądu trafił akt oskarżenia. Pseudokibic, freakfighter z bogatą przeszłością kryminalną odpowiedzieć ma za 6 zarzutów. Jest wśród nich udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej na szeroką skalę narkotykami. Patryk M. nie przyznał się do zarzutów, odmówił składania wyjaśnień. Po zatrzymaniu w zeszłym roku w Niemczech wciąż przebywa w areszcie. Za pół godziny w warszawskim sądzie okręgowym rozpocznie się posiedzenie w sprawie zażaleń na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Wydane pół roku temu postanowienie w tej sprawie zaskarżyli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Z tymi informacjami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomko, wyjaśnijmy, dlaczego będzie to rozpatrywane dopiero teraz?
3: To nie zabrzmi dobrze, ale rozpatrywanie w lipcu zażalenia z lutego nie wynika z opóźnienia, ale właśnie z przyspieszenia. Pierwotny termin został bowiem wyznaczony na wrzesień, a przyspieszono go o 2 miesiące dzięki kilkukrotnym ponagleniom prokuratury. Do ścigania Zbigniewa Ziobry za granicą śledczy potrzebują prawomocnego postanowienia sądu o jego aresztowaniu. I tego właśnie ma dotyczyć ta decyzja. Prawdopodobnie sędziowie nie podejmą jej dziś, bo zażalenie na aresztowanie złożyli wszyscy 3 obrońcy Zbigniewa Ziobry, każdy w innym zakresie, a na posiedzeniu wszyscy będą też pewnie składali dodatkowe wnioski dowodowe. Sprawę będzie rozpatrywał 3-osobowy skład sędziowski, który już zaplanował możliwą kontynuację dzisiejszego posiedzenia w piątek, a nawet w poniedziałek w przyszłym tygodniu.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: A w nich wracamy na kulinarny szlak, akcja Pyszne, bo polskie. Po raz drugi przemierza Polskę w poszukiwaniu wyjątkowych smaków, lokalnych produktów i ludzi, którzy od pokoleń pielęgnują kulinarne tradycje. Nasz pierwszy przystanek, już słychać, to Wójcice w dolnośląskiej gminie Jelcz-Laskowice. Na miejscu są Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska. Przywitane dziś.
5: Dzień dobry. Jeśli słyszycie tę ucztę koło nas.
1: Przywitane chlebem i solą.
5: I nie tylko. My siedzimy właśnie przy wielkim drewnianym stole, który ugina się pod liczbą pyszności, które tutaj są. A tutaj dookoła, słuchajcie, pola kukurydzy, są lasy, siedzimy w przepięknym miejscu, ptaki śpiewają, koty, psy koło nas, no jesteśmy w raju. A ten śmiech, który słyszycie, to panie z koła gospodyń wiejskich w Wójcicach, panie i panowie, uśmiecham się tutaj do rodzynka naszego, z nami Agnieszka, Ela, Janina i Zosia. Dzień dobry, panie.
6: Dzień dobry, witam z Wójcicy.
5: W centralnym miejscu stołu jest produkt, z którego wy jesteście najbardziej dumni, czyli wasz chleb. Jak on smakuje?
6: Przybornie, przepysznie.
5: Jaki jest sekret tego chleba pysznego?
6: Sekret to przede wszystkim to, że wkładamy serducho, wkładamy bardzo dobrą energię w wypiek tego chleba i chyba jeżeli otaczamy się dobrymi ludźmi, jest dobra atmosfera, on zawsze będzie smakował.
7: Ja przed chwilą przetestowałam ten chleb i potwierdzam, mam wrażenie, że nie ma nic pyszniejszego od takiego świeżego chleba z chrupiącą skórką, własnym masłem i pachnącym pomidorem. To wszystko przed chwilą zasmakowaliśmy, a opieracie się na lokalnych produktach. To wszystko jest z waszego ogródka.
8: Tak, oczywiście. Nasze motto, zanim ten chlebek pieczemy, to jest chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chlebek jest nam potrzebny codziennie, prawda? Ale co jeszcze na temat chleba? Pieczemy, tak jak powiedziała Agnieszka, wkładamy serducho i on dlatego tak właśnie smakuje.
9: Chleb karmi nasze ciało. i wszyscy mieszkańcy chcieliby nasz chlebek jeść. Jest naprawdę znakomity. Mamy duże zapotrzebowanie.
5: Mieszkańcy i goście, ja już mam na koncie dwie kromki, ale jakby pani mogła trochę tego masełka jeszcze dla mnie dobra, bo pani wczoraj robiła. A drodzy słuchacze, ja postaram się razem z Martyną w kolejnych faktach zdobyć dla was przepis na ten wspaniały chleb. Jest naprawdę nieziemski.
7: A ja poproszę jajeczka wojcickie.
5: To jemy dalej.
1: Zatem do usłyszenia za godzinę. W kolejnych faktach wracamy do Wójcic w dolnośląskiej gminie Jelcz, Laskowice.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Duże różnice w temperaturze. Jeśli chcecie się w tym momencie schłodzić, no to wybierzcie północny zachód kraju, na przykład Gorzów Wielkopolski, w tym momencie 16 stopni, Stargard, Szczecin, Gryfice 16-17.
11: A po południu będą całkiem przyjemne temperatury i będzie bardzo fajnie, gdyby nie burze.
10: Tylko te temperatury to na północy, północnym zachodzie Polski, natomiast na południowym wschodzie grubo ponad 30.

0: w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Kimkolwiek jest, cokolwiek gracie, RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty ma dla nas Tomasz Staniszewski.
2: Kto stał za zabójstwem w Białej Podlaskiej rosyjskiego performera, krytyka Kremla Simeona Skrzypeckiego?
3: To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym.
2: Potwierdzał w RMF FM Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. O 10:00 także aktualne informacje ze Świnoujścia w sprawie pożaru kamienicy przy Grunwaldzkiej. Wraca także akcja Pyszne, bo polskie. Za chwilę wracamy do Wójcic na Dolnym Śląsku. Pochodzenie i styl działania sprawcy wskazują na zaangażowanie służb rosyjskich. Tak o morderstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej 15 czerwca mówił w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak. Z koordynatorem służb specjalnych rozmawiał dziś Tomasz Terlikowski. Tomku, co zatem już wiemy o sprawcy?
4: To człowiek mocno zakorzeniony w środowisku przestępczym.
3: To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
4: A to jest Gruzji?
3: Jest obywatel Gruzji z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji.
4: A kto za tym zabójstwem stał? Zapytałem ministra koordynatora, czy to raczej kaderowcy, czy GRU. Jego odpowiedź była prosta. Z całą pewnością to Rosja.
3: Takie przypuszczenie wiąże się z tym, że ofiara tego zabójstwa bardzo ostro krytykowała i Putina, i Kaderowa. Tak, Kaderow jest w pewnym sensie symboliczną postacią dla rosyjskiej władzy.
4: To, kto dokładnie stał za morderstwem, będzie badane, ale pewien brak profesjonalizmu tej sytuacji może wskazywać na kaderowców.
2: Tak nazywa się paramilitarne jednostki dowodzone przez Ramzana Kaderowa. Stanowią oni jego prywatną armię, a sam reżim opiera właśnie na nich kontrolę nad Czeczenią. Cała rozmowa z Tomaszem Siemoniakiem jest na rmf24.pl. Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W nocy, przypominam, ponad 70 mieszkańców ewakuowano z budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Aktualne informacje w sprawie pożaru zbiera reporterka RMF FM Anna Pałama. Raniu, co teraz dzieje się tam na miejscu?
5: Trwają teraz oględziny mieszkań. Stan budynku oceni inspektor nadzoru budowlanego i zdecyduje, co dalej. Budynek należy do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Większość jego mieszkańców to osoby bardzo młode, między 20 a 30 rokiem życia. To przede wszystkim marynarze z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz ich rodziny. Jak przekazał mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu, schronienie otrzymało na razie 26 osób. Od rana działa też specjalny żłobek, ponieważ pojawiła się potrzeba zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom. Osoby dotknięte pożarem będą mogły ubiegać się też o wsparcie finansowe w wysokości do 6000 zł. Przypomnę, ogień wybuchł na poddaszu przy ulicy Grunwaldzkiej przed godziną 2 w nocy. Nikt nie trafił do szpitala. W akcji gaśniczej brało udział 38 strażaków.
2: Słuchacie RMF FM, 3 minuty po 10:00.
6: Te fakty rozbudzają wyobraźnię.
2: Chleby, z których słynie koło gospodyń wiejskich w Wójcicach na Dolnym Śląsku, to jest pierwszy produkt, który wpisujemy na listę tegorocznej edycji akcji Pyszne, bo polskie. W Wójcicach z gospodyniami wciąż Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska.
7: Jesteśmy.
8: Dzień dobry, ledwo żywy od jedzenia.
2: No dobrze, miałyście załatwić przepis, czekamy zatem z kartką i długopisem.
7: Tak, jest to już za chwilę, ale słuchajcie, jaką mieliśmy historię. Przed chwilą przyjechał do nas słuchacz, pan Marek, który usłyszał o nas w radiu, znaczy o nas, jak o nas, o chlebie tutaj przepysznym. Przyjechał, stanął i mówi, no a gdzie tutaj ten chleb można kupić? Proszę, proszę. I dostał prezencie. A chciałyśmy, żeby został tutaj na fakty o 10:00, ale powiedział, że nie, bo szef go zabije, bo ten pan był w pracy.
8: Ale dostał wołówkę na wynos, odjechał z pajdą chleba, z ogórkiem, swojską szynką. Także mamy nadzieję, że panu Markowi smakowało.
7: Dobra, przepis, przepis.
9: Przepis. Mąka, woda, drożdże, różnego rodzaju ziarna i co najważniejsze, serce, kawał serducha, które wkładamy w pieczenie tego chleba. To są, słuchajcie, bardzo proste składniki. Bardzo
8: proste. Ale trzeba trochę pognieść to ciasto.
9: Oczywiście, że trzeba pognieść, tak.
7: I macie sprawdzone, że 15 minut gniecenia, ugniatania i wtedy rośnie wspaniale. A no i ta dobra atmosfera, mówiłyście, że jak się rozmawia o czymś przyjemnym, to chleb lepiej rośnie.
8: I absolutnie nie w przeciągu, to zapamiętałam.
10: Nie może być przeciągów, absolutnie nie.
7: Słuchajcie, to chyba to jest właśnie ten moment. Wręczamy pierwszy w tej edycji, w tym roku, sezon 2026, certyfikat pyszności.
8: Brawa! Możecie sobie to gdzieś przykleić w widocznym miejscu, żeby każdy wiedział, że polecamy, rekomendujemy.
10: Bo pyszne!
11: Polskie, bo
10: pyszne! Bo polskie!
7: A, tak jest! No to my już dziękujemy za gościnę.
11: Pozdrawiamy drogich słuchaczy.
7: Pozdrawiamy oczywiście. My ruszamy dalej do Sernicy Dolnośląskiej w Bielawie. My tam będziemy próbować sera, który zdobył tytuł najlepszego na świecie.
2: Tak jest.
8: Ja się zastanawiam, gdzie zmieścimy to wszystko, co nam przygotowali bohaterowie kolejnych pyszności dzisiejszej akcji.
2: Do usłyszenia. Jak smakuje ser łąkowy wyróżniany World Cheese Award? Słuchajcie kolejnych faktów RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: No i to jest właśnie pogodynka.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo!
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: A wszystkie szczegóły zebrał dla nas Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Witam, zaczynamy fakty od przesłuchań świadków w śledztwie dotyczącym Stołecznego Szpitala Południowego. Potem aktualna prognoza pogody z kontrastową temperaturą, nasi na Wimbledonie, a w faktach kulturalnych RMF FM m.in. minionki i straszydła. Po zeznaniach sygnalisty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Warszawskiego Szpitala Południowego, ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym tej właśnie placówki. Fakty o 11 otwiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, kogo przesłuchują śledczy?
3: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym. Dotychczasowa lista kilkudziesięciu świadków po zeznaniach sygnalisty wydłużyła się. To będą czasochłonne przesłuchania, usłyszałem od jednego z prokuratorów.
2: A kiedy poznamy efekty?
3: Śledczy nie chcą udzielać na bieżąco informacji na temat treści zeznań wzywanych teraz świadków, a wydanie zbiorczego komunikatu planują za kilka miesięcy. Dopiero w następnej kolejności zamierzają też wzywać urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad Szpitalem Południowym.
2: Serię nowych ostrzeżeń wydali synoptycy IMGW. Różnica temperatury między najcieplejszym i najzimniejszym w tej chwili miejscem w Polsce sięga nawet 20 stopni Celsjusza. W przedpołudniowych faktach upalne wciąż centrum Warszawy. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Z nami teraz Michał Radkowski. Michale.
4: Dzień dobry. Potwierdzam, jest ciepło. Bardzo ciepło.
2: Mamy Polskę kontrastów. Gdzie teraz 2 minuty po 11 jest najgoręcej, a gdzie najchłodniej?
4: No, Polska teraz przecięta na pół. Gdyby narysować linię od Legnicy przez Wrocław, Łódź aż po Łąże i Augustów, to obszar powyżej tej linii ma temperaturę poniżej 20 stopni. To, co poniżej tej linii, to już rejony z upałami. Mówiłeś o kontrastach. Przed godziną w Elblągu było 11 stopni, a w tym samym czasie w Zamościu aż 32. Ponad 20 stopni różnicy, sporo. U nas w Warszawie teraz 26 stopni, ale na szczęście jesteśmy tym miastem, w którym wieje najmocniej, a może to nawet słychać, 18 km na godzinę, to daje ulgę, a już w Łodzi, oddalonej od nas o nieco ponad 100 km, ledwo czuć podmuch, wieje tam z prędkością zaledwie 4 km na godzinę. I jeszcze ważna alerta, synoptycy ostrzegają przed upałami, do 30 stopni będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mamy też alerty burzowe dla wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
2: No to morze nad morze, teraz z Gdyni na Hel. Ruszamy w pół godziny. Samochodem niewykonalne, ale po wodach Zatoki Gdańskiej. Od dziś popłynąć można jednostką Amber Express. To najszybszy katamaran floty żeglugi gdańskiej, kupiony od francuskiej marynarki wojennej.
5: Ta jednostka jest wyjątkowa, bo jest bardzo szybka, z taką dynamiką, ma swój charakter. Nie?
6: Przy parkowaniu, czyli przy podchodzeniu do kei, to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i delikatnie. Aluminium nie koroduje.
7: Czyli przy nabrzeżu powoli, a przez morze...
6: 20 węzłów może rozwinąć.
8: Szybkość jest o wiele szybsza niż dotychczas.
9: Jestem pod wrażeniem tego, jak on się stabilnie zachowuje.
7: Tę prędkość można do czegoś porównać?
9: Trochę do wodolotu.
7: Pan też czuje, że ten dziób jest trochę uniesiony nad wodą?
9: Trym, tak zwany trym, czyli rufa niżej, dziób wyżej. To jest normalne przy tego typu statku.
7: Przy takiej prędkości?
9: Przy takiej prędkości, tak.
2: A na pokładzie tego bursztynowego promu nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Na Wimbledonie za godzinę kibicować zaczniemy biało-czerwonym. Na korcie numer 14 Hubert Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Na turniejowej szóstce Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Po drugiej stronie siatki para szwajcarsko-amerykańska Jakub Paul, Ryan Zegerman. Potem jeszcze debel Kamil Majchrzak, Karol Drzewiecki z brazylijsko-australijskim duetem Fernando Romboli, John Patrick. A pojedynkiem popołudnia starcie wagi ciężkiej na korcie centralnym pomiędzy Nowakiem Dżokowiczem i Stefanem Tsitsipasem. Starcie, jakie kiedyś uświetniało dwa finały wielkiego szlema. Roland Garros 5 lat temu i 3 lata temu Australian Open, a teraz Tsitsipas wraca do zdrowia. Zobaczymy, na ile postawi się Jokerowi, a Nole na Wimbledonie w doskonałej formie pojawił się na konferencji prasowej Aryny Sabalenki i podobno już przestali być przyjaciółmi.
10: Before this guy was my favorite player, but not anymore, obviously.
2: Już nie jest jej numerem jeden. No, pewnie do następnego żartu. Dzisiaj Aryna na korcie z McCartney Kessler. A w RMF FM czas na fakty kulturalne. Katarzyna Sołychowska-Szuchta na miejscu z zaproszeniem do Krakowa na Szturalię.
11: Zacznie się w piątek w kopalni Soli Wieliczka pokazem filmu King Size, a skończy w niedzielę. Bal z Jerzym Szturem to potańcówka w dworku białoprątnickim. Szturalia to też przegląd filmów z udziałem zmarłego 2 lata temu aktora. Maria Giera, dyrektorka kina Pod Baranami, zapowiada wątek włoski.
12: Czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman będą rolę u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce King Size, a drugi to Killer. Mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator.
11: Mamy bilety na ten przegląd. Zajrzyjcie na rmf24.pl i zobaczcie, jak je zdobyć. 4 dni koncertów i gwiazdy, m.in. Florence and the Machine, The Cure i Nick Cave. Dziś w Gdyni rusza festiwal Open Air. Dziś też do kin wchodzą nowe minionki. Tym razem oddają hołd dawnemu Hollywood i mówią w obcych językach.
13: Piñata, carbonara, lasagna.
11: O tym filmie usłyszycie jeszcze dziś w Faktach.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ale chyba słowo banana też się pojawi. Tu Daniel Dyk, dzień dobry.

0: Wielkie
1: świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Polski.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99. Polo.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Gold.
1: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
2: W RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny. Witamy.
3: Witam i zapraszam. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Posłuchajcie, kto konkretnie ma się znaleźć w tym panteonie. Czy dojdzie do wielkiego kryzysu w Kościele Katolickim? Lefebryści chcą dziś wyświęcić biskupów bez zgody papieża. Polecamy też nasz wakacyjny cykl Pyszne bo Polskie. Nasze dziennikarki są w Bielawie koło Wrocławia. Będzie znowu przepysznie. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Kijowie ma powstać memoriał dla uczczenia Ukraińców najbardziej zasłużonych w historii państwa. Fakty w południe otwiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Krzysztofie, kto konkretnie ma się tam znaleźć?
4: Ukraińscy politycy zastrzegają, że nie ma jeszcze szczegółowej listy. Decyzję będzie podejmować specjalna komisja rządowa. Nie wykluczają natomiast, że wśród tych osób znajdzie się na przykład Stepan Bandera. Zgodnie z projektem w Panteonie Narodowym można uhonorować pamięć osób, które pełniły funkcję głów państwa lub stanowiska z nimi równorzędne w tysiącletniej historii obecnej Ukrainy. Mowa także o byłych prezydentach, naczelnych dowódcach czy osobach, które wniosły istotny wkład w niepodległość kraju. Kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z Panteonem powiedział: nikt nigdy nie będzie nakazywał nam jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. No to kolejne nawiązanie do trwającego sporu na linii Kijów-Warszawa i czczenia na Ukrainie pamięci oddziałów UPA.
3: Czy w Kościele Katolickim dojdzie dzisiaj do aktu schizmy? Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, tak zwani lefebryści, chcą dziś wyświęcić biskupów bez zgody papieża. Ma do tego dojść Ekon w Szwajcarii, w centralnym ośrodku lefebrystów, którzy uważają się za prawdziwych obrońców wiary katolickiej. W studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, co to oznacza dla Kościoła?
5: Święcenia w Ekon bez zgody papieskiej są aktem schizmatyckim i zgodnie z prawem kanonicznym oznaczają ekskomunikę dla wyświęconych nowych czterech biskupów i dla wyświęcających ich dwóch hierarchów. Jasno zakomunikowała to dykasteria nauki wiary, a wczoraj ostrzegł przedtem w liście skierowanym do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, także papież Leon XIV. Papież ostrzegł w liście, że decyzja o święceniach oznacza, że wierni Bractwa zostaną pozbawieni możliwości godziwego i ważnego przystępowania do sakramentów. Ten kanoniczny język oznacza, że cofnięte zostaną wszystkie decyzje regulujące status księży Bractwa, a oni sami i ich wierni znajdą się w stanie schizmy.
3: W pobliżu miejscowości Barnówko w Zachodniopomorskim doszło do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu Pern. Trwa usuwanie skutków tego wycieku. Jak informuje spółka Pern, nie ma on wpływu na bieżące dostawy ropy i nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców.
0: Polskie smaki w faktach RMF FM.
3: Bielawa koło Wrocławia to kolejny przystanek akcji Pyszne bo Polskie. Nasze dziennikarki Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska są już w serowarni, z której ser zachwycił świat. Witamy gorąco.
6: To prawda, dzień dobry.
3: Magdo, Martyno, gorąco. Co to za miejsce i o jaki produkt chodzi?
6: My jesteśmy w serowarni Sernica Dolnośląska. To jest gospodarstwo rolne. Obok nas stoją ciągniki. Miejsce małe, ale takie, o którym słyszał cały świat. Z nami pani Katarzyna Holajda. Przed nami deska serów. Który jest mistrzem świata?
7: Mistrzem świata jest nasz ser łąkowy owczy, który 2 lata temu w Portugalii na właśnie światowym konkursie serowarskim zdobył złoty medal.
6: Dlaczego on jest łąkowy? Dlaczego tak się nazywa?
7: Łąkowy owczy swoją nazwę zawdzięcza temu, że powstaje tylko i wyłącznie z mleka pozyskanego od owiec wypasanych, czyli na wypasie, na łąkach, na kwiatach, na ziołach i stąd jego specyficzny smak, począwszy od początku jego dojrzewania 3-4 miesiące będzie delikatny, maślany w konsystencji, a jak go dłużej podejrzewamy będzie bardzo wyrazisty, bardzo skoncentrowany, mocno w czekoladowe nuty już wchodzący smak.
8: Czuję się zachęcona, sięgnęłam właśnie po ten ser łąkowy i uwaga, rewelacja. Smacznego. Nie wypada mówić z pełną buzią.
6: Dziękujemy.
8: A wszystko zaczęło się na balkonie, na wrocławskim rynku z 14-letnim Kamilem, który zaczął nagle ważyć mleko.
7: Dokładnie tak. Syn w wieku 14 lat miał już pierwsze próby przy wrocławskim rynku, mieszkaliśmy na 5 piętrze i tam odbywały się pierwsze ważenia sera. Na początku, jak to wiadomo, ze wszystkim nie do końca to wychodziło tak, jak powinno i tym bardziej, że surowiec nie był taki, jak być powinien, bo ważył ze mleka kartonowego, sklepowego.
6: Zapach był?
7: Tak, tak, dokładnie, zapach był niesamowity. No, 40 metrów powoduje jednak to, że to wszystko się bardzo mocno koncentruje, natomiast uparty po mężu jest, więc w dążeniu oczywiście do swoich celów dziś stworzyliśmy tutaj gospodarstwo i działamy już całą rodzinę.
8: Miał nosa chłopak i smak, bo pokonaliście w tych mistrzostwach świata 5000 mocarstw serowych tak naprawdę, bo i Francję, i Szwajcarię. Powód do dumy nie tylko dla regionu, ale całego świata.
7: Zgadza się. Jesteśmy ogromnie dumni, że mogliśmy reprezentować Polskę i pokazać na świecie, że polskie sery naprawdę stoją bardzo dobrą jakością.
6: Pyszne, bo polskie. Przepraszam, że jem, ale tu się nie da inaczej. Relacje w social mediach, koniecznie tam wejście i w tym momencie macham do Diany, która nagrywa to, jak my jemy te pyszności. A jeszcze taka informacja, jeżeli wy też tworzycie takie pyszne rzeczy, jeżeli chcecie... przepraszam. Jeżeli chcecie, żeby o nich usłyszała cała Polska, to koniecznie dajcie nam znać, wejdźcie na rmf24.pl, no i tam nas zaproście, będzie nam bardzo miło.
9: Dziękujemy i pozdrawiamy. Z naszymi dziennikarkami usłyszymy się w kolejnych faktach. Będą też nie lada przysmaki. Magda i Martyna zdradziły mi już wcześniej poza anteną, że spróbują wyjątkowych lodów.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Dzisiaj bardzo duże różnice między północną a południową połową kraju, jeśli chodzi o termometry. Miejscami w deszczu maksymalnie 18 stopni, a proszę bardzo, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w największym słońcu dzisiaj dwa razy więcej, aż 36 stopni Celsjusza. Jutro, no bez takich różnic, od 25 do 27 stopni, słońca dużo, deszcz, jeśli się pojawi, to głównie w rejonie Trójmiasta.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Tu byle do lata w Radiu RMF.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF Gold.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM to ważne fakty, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w tureckiej Antalii. Jak już mówiliśmy, 12 osób z niegroźnymi obrażeniami trafiło do szpitali. Posłowie na rozpoczętym dziś posiedzeniu mają zająć się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. A na koniec w faktach Bielawa na Dolnym Śląsku. Tam dziś dotarły nasze dziennikarki w ramach cyklu Pyszne bo Polskie. Wypadek autokaru z Polakami w tureckiej Antalii. 12 osób trafiło do szpitali. Fakty w tej sprawie ustala reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Dzień dobry.
2: Witaj. Jakubie, powtórzmy. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.
3: Nie zgadza się. Osoby te z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala na obserwację. Do wypadku doszło około 5 rano. Autobus, którym podróżowało około 30 Polaków, zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta, który nie był polskim obywatelem, zginął na miejscu.
4: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
3: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Lokalne służby wyjaśniają teraz okoliczności wypadku, ale z moich nieoficjalnych informacji wynika, że kierujący osobówką prawdopodobnie zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas.
2: Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ustawa złożona kilka miesięcy temu budzi emocje w związku z ostatnimi napiętymi relacjami na linii Warszawa-Kijów. W faktach sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
2: Witaj. Kasprze, czy koalicja rządowa poprze propozycję Karola Nawrockiego?
5: W tej sprawie zdania są podzielone. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi wprost.
6: Niech nie liczy na to, że w Sejmie jego projekty znajdą poparcie.
5: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy ustawie nie mówi nie, ale chce doprecyzowania przepisów tak, aby kary obejmowały wyłącznie kwestie dotyczące rzezi na Wołyniu.
7: Przepis musi być precyzyjny tak, aby również później jego chaotyczne wprowadzenie nie pogarszało naszych relacji.
5: Ta ustawa musi zostać przyjęta przez Sejm, apeluje opozycja.
8: Proszę sobie wyobrazić, żeby Niemcy zaczęli chwalić Adolfa Hitlera czy innych przedstawicieli tego zbrodniczego reżimu.
5: Usłyszałem od Andrzeja Śliwki z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w piątek przed południem. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Lefebryści rzucili wyzwanie papieżowi i wyświęcili czterech biskupów bez jego zgody. Święcenia odbyły się w szwajcarskim Ekon, centralnym ośrodku Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wcześniej Leon XIV apelował, by od tego odstąpiono. Ostrzegał, że będzie to akt schizmy.
9: Wakacje z faktami RMF FM.
2: Żółto-niebieski konwój naszej akcji Pyszne bo Polskie jest w Bielawie, gdzie w dolnośląskiej serowni, małym gospodarstwie rolniczym, powstają sery klasy mistrzowskiej. Na miejscu, najedzone już, prawda, Martyna Czerwińska,
10: tak,
2: i Magdalena Wojtoń. Witajcie.
10: Miejsce.
2: A co najbardziej wam smakowało? Możecie zdradzić?
10: Trudno się zdecydować. Przepyszne są, Martyna, myślę tak, między innymi oczywiście wędzony, dojrzewający kozi ser, wędzony czereśniowym drewnem, dokładnie. Gołda owcza z dodatkiem trufli. No i ten mistrz świata, dwuletni ser łąkowy. Ale coś, co nas zaskoczyło i położyło nas na łopatki, to lody.
11: Lody i to po pierwsze na bazie mleka owczego, a nie krowiego, po drugie w zupełnie niebanalnych smakach.
12: Tak, mamy swoje własne przepisy, które powstają w naszych głowach i nie są nigdzie indziej oczywiście dostępne, stąd ich wyjątkowość i niepowtarzalność. Lody są oczywiście na mleku owczym, na owczej śmietanie, ale wzbogacone różnymi fajnymi, ciekawymi dodatkami.
11: Ewo, wyobraź sobie lody borowikowe. Jak myślisz, w którą stronę? Słodkie czy wytrawne?
2: Borowikowe? No chyba wytrawne, tak?
11: To samo powiedziałam, okazało się, że zupełnie nie.
2: Że nie.
12: Tak, lody borowikowe to totalnie słodkie, klasyczne lody w takiej właśnie odsłonie, natomiast smak borowika pozyskujemy poprzez macerowanie ich przez 24 godziny w śmietanie owczej, zanim ją dodamy do lodów.
11: Absolutny rarytas, ale także coś dla alergików. Opowiadała nam tu przed chwilą pani o klientce, która przez 20 lat tych lodów nie mogła jeść i dopiero wy stworzyliście jej taką możliwość.
12: Tak, dokładnie 3 lata temu, jak wystartowaliśmy z projektem właśnie lodów na bazie naszego mleka, przy okazji naszej imprezy odwiedziła nas nasza stała klientka, która jest z nami od samego początku. Proszę wierzyć, popłakała się w wdzięczności dla nas za stworzenie lodów owczych, bo od 20 lat z racji tego, że nie może mleka krowiego, ma nietolerancję, mogła pozwolić sobie na odwiedzenie odrobinę słodyczy.
11: To także dopiero musiał być rarytas.
10: U nas na drugie śniadanie tak. Ser z lodami.
11: Lody i sery od szczęśliwych owiec.
2: No właśnie, ser na drugie śniadanie.
12: Zdecydowanie tak, serdecznie.
2: Dziękujemy. A co na obiad?
10: No jesteśmy bardzo ciekawe, czym zaskoczy nas tradycyjna restauracja w samym sercu Wrocławia, do której właśnie jedziemy. Także do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Oczywiście gorąco pozdrawiamy waszych gości. Dziś przypomnijmy Dolny Śląsk, za tydzień Świętokrzyskie, potem Małopolska i Zachodnie Pomorze. Na rmf24.pl znajdziecie taki specjalny formularz. Tam możecie napisać, o jakiej potrawie powinna usłyszeć cała Polska. I tam Magda Wojtoń zjawi się na pewno. Do usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tym słuchaliśmy faktów. Na Wimbledonie Hurkacz wygrał pierwszego setu.
13: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
14: Do Polo po.
15: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99. Bola!

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Obce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Jest śledztwo tureckich służb po wypadku polskiego autokaru w Antalii. Tam nad ranem niegroźnie rannych zostało 12 polskich turystów. W autokar, którym podróżowali, wjechał samochód osobowy. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Nie ma porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Niezwykłe atrakcje czekają na widzów podczas ruszających jutro szturali w Krakowie. I o tym też w faktach o 14. Tureckie służby wszczęły śledztwo w sprawie wypadku autokaru, którym jechało 30 Polaków. Jak już mówiliśmy, autobus zderzył się z samochodem osobowym w okolicach Antalii, popularnego turystycznego kurortu w południowo-zachodniej Turcji. Według lokalnych mediów siła uderzenia była tak duża, że autokar przewrócił się na bok. 12 polskich obywateli trafiło do dwóch szpitali w Anavgacie i Alani. Kierowca osobówki zginął na miejscu. A teraz jeszcze informacja sprzed chwili. Tragedia w czasie prac polowych w powiecie Buskim, Świętokrzyskiem. Dziecko zostało przejechane przez traktor. Mimo podjęcia akcji reanimacyjnej nie udało uratować mu się życia. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę. Na linii śląskiej reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, dlaczego mężczyzna uciekał przed policjantami?
3: Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął wtedy uciekać. W czasie pościgu uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. Wtedy okazało się też, że jest pijany, a samochód, którym jechał, został wcześniej skradziony.
2: Bez porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Na ostatni dzień wakacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. A przed siedzibą ZNP jest nasz reporter Michał Radkowski. Witamy.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Witam. Michale, dlaczego obie strony się nie dogadały?
4: Poszło o skalę podwyżek. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się jednak zgodzić rząd.
5: Pan premier na zjeździe powiedział: tak, dołożymy wszelkich starań, żeby prace w Sejmie uległy przyspieszeniu. No to informujemy pana premiera, że od kwietnia ubiegłego roku w tej sprawie nie wydarzyło się nic. Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą.
4: Mówi prezes Związku Sławomir Broniarz. Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki, na jakie mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. Dlatego na ostatni dzień wakacji zapowiadają protest. 31 sierpnia około 2000 nauczycieli pojawi się w Warszawie przed kancelarią premiera. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
6: Tajemnice ciała w faktach RMF FM.
2: I naukowcy na tropie przyczyn lewo- i praworęczności.
7: Badacze z Arizony i Kalifornii twierdzą, że przewaga sprawności jednej lub drugiej ręki nie jest zapisana w naszym mózgu. Jest raczej dziełem treningu.
2: A to coś nowego, prawda? Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, podkreślamy, sprawa dotyczy nie preferencji, ale dominacji.
7: Tak, autorzy nie negują, że preferencja, czyli instynktowne wybieranie jednej ręki do większości czynności, rzeczywiście pojawia się bardzo wcześnie, nawet przed narodzinami, i ma podłoże biologiczne. Do tej pory jednak uważano, że późniejsza przewaga sprawności jednej ręki nad drugą to efekt specjalizacji jednej z półkul mózgu, która lepiej kontroluje ruchy. Najnowsze badania wskazują, że niekoniecznie. Wyniki serii eksperymentów, w których badane osoby wykonywały obiema rękami różne czynności, wskazuje, że dominacja preferowanej przez nas ręki nie ma związku z pracą mózgu. Jest po prostu wynikiem praktyki i kontaktu z narzędziami. Można powiedzieć wręcz, że to efekt kulturowy. Nasi przodkowie wyspecjalizowali się w tworzeniu i używaniu narzędzi, no i ta praktyka pozostaje z nami do dziś.
2: Podsumował praworęczny Grzegorz Jasiński. Dziękujemy. Pokazy filmowe, potańcówka czy spotkanie w miejscu, gdzie kręcono kultową seksmisję. To tylko niektóre atrakcje ruszających już jutro szturaliów. Wspomnienie wybitnego polskiego aktora odbędzie się m.in. w kopalni soli w Wieliczce, gdzie wyświetlony zostanie inny kultowy film – King's Eyes.
9: Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski. Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni.
2: Zapowiadała Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy kopalni soli w Wieliczce. Szturalia potrwają do niedzieli, a fakty w RMF FM wracają punktualnie o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ciekawe, czy jak wkręcili seksmisję w Wieliczce, to Jerzy Sztur inni aktorzy.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: Zapraszam. Od dzisiaj ważne zmiany w aptekach. Wchodzi dzielenie recept. To oznacza, że łatwiej zrealizujemy e-receptę. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczęły się pierwsze odejścia na urlopy górnicze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Polak pokonał dzisiaj austriackiego tenisistę. A na koniec obiad we wrocławskiej restauracji w ramach naszego wakacyjnego cyklu. Pyszne, bo polskie. W połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6000 punktów, od dzisiaj łatwiej zrealizujemy e-receptę. Taki jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce? Sprawdza reporter RMF FM Michał Dobrowicz, który jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy.
3: Tak, dzień dobry.
2: Michale, co dokładnie zmienia się z perspektywy nas, pacjentów?
3: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
4: Czy jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
3: Rozmawiałem tu przed chwilą z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
5: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
3: I ja wtedy mówię, że jedno?
5: Tak, no ja wydaję jedno. A kolejne tam, gdzie pacjent sobie życzy.
3: Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy, albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie. Aktualną listę wszystkich tych punktów mamy na rmf24.pl.
2: Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzą na urlopy górnicze. To kolejny po jednorazowych odprawach pieniężnych element programu osłonowego dla górników tej spółki. Na linii nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Aniu, ile osób korzysta z urlopów?
6: Dziś z JSW na urlopy odchodzi ponad 1100 osób, a łącznie w tym roku ma z nich skorzystać ponad 3000 górników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Te osoby są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia.
2: I doniesienia ze świata sportu. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Ten pojedynek w piątek.
1: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Żółto-niebieski konwój, pyszne, bo polskie, dojechał już do Wrocławia. Czas na obiad. Tym razem zaglądamy do restauracji, która sięga po tradycyjne smaki Dolnego Śląska. Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska są już na miejscu w restauracji wrocławskiej. Witajcie.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Czy kucharze was czymś zaskoczyli?
7: Tak, mnie przed chwilą bardzo zaskoczyły te kluski, które są teraz przed nami. To są kluski ziemniaczane. W środku jest grzanka i co było dla mnie zaskakujące, one są słodkie. Ze mną jest pan Jacek Boniecki, właściciel tej restauracji. A proszę mi powiedzieć, wy z jakich potraw jesteście najbardziej dumni?
9: Najbardziej dumni jesteśmy tych potraw, które są, opowiadają o historii Wrocławia, czyli Śląskie Niebo, Bigos Wrocławski, Hekele, ta zupa rakowa. To są potrawy, które opowiadają, jak kiedyś smakował Wrocław. I my staramy się to cały czas przekazywać i wrocławianom dzisiaj pokazywać na różnych imprezach. Założyliśmy nawet fundację Smaki Wrocławia po to, żeby chwalić się, że Dolny Śląsk ma swój smak.
7: A Śląskie Niebo to co?
9: Śląskie Niebo to jest schab i boczek duszony w suszonych owocach. Do tego są kluski wrocławskie, które to są ziemniaczki z dodatkiem mąki pszennej, a w środku jest grzanka. To wcześniej mówiłem, zero waste, było przewodniczy. Chleb nam wysek, nie wyrzucamy, kroimy w kostkę, pychamy do klusek. One są fajne, z tym słodkim sosem są po prostu idealne.
8: Mnie zaskoczył bardzo Hekele, ten śledź siekany. Ja przyznam, że to był mój debiut śledziowy, ponieważ ja nie przepadam za tą rybą, a tutaj była naprawdę wspaniała. W jaki sposób wy odtwarzacie? Skąd macie te receptury?
9: Znaczy receptury, ja się kiedyś zainspirowałem książką pana Krajewskiego Śmierć w Breslau i tam zobaczyłem, że ta bogatość tej kuchni i oferty przedwojennego Wrocławia była duża. Potem była książka Smaki dawnego Wrocławia pana Sobela i ja czytając, szukając pomysłu, oczywiście różne rzeczy próbowałem. Była zupa piwna kiedyś, były różne rzeczy, były takie grzanki oczy Lucy podawane w hotelu Savoy, ale te potrawy, tak jak Śląskie Niebo, która jest potrawą podawano w Boże Narodzenie. Ale w związku z dużym zainteresowaniem została z nami cały rok.
8: Mamy święta.
9: Całe wycieczki mam na tą potrawę, bo każdy chce spróbować, jak smakuje Wrocław.
7: Czyli jeżeli był wspomniany kryminał, to teraz spojrzę w oczy mojej partner in crime dzisiaj, Martynie. Martyna, myślę, że decyzja jest oczywista. Przyznajemy wrocławskiej restauracji certyfikat.
8: Na pana ręce przekazuję certyfikat pyszności, można się chwalić. My jesteśmy zachwycone i miejscem, i jedzeniem.
7: I możemy powiedzieć, że Dolny Śląsk smakuje wybornie. Jeżeli chcecie, żebyśmy w kolejne wakacyjne środy przyjechali do was, zaproście nas do siebie. Dzięki przez certyfikat... Ach, nie, jeszcze raz. Przez to jedzenie, to za dużo jedzenia. Przez formatkę, specjalny formularz, który jest na rmf24.pl, a my wtedy przyjedziemy, spróbujemy, zachwycimy się i przekażemy wam certyfikat. Właśnie tak to miało wyglądać.
8: A ja teraz zaczynam jeść wrocławski bigos z cynamonem.
7: Do usłyszenia.
9: Tak, to jest nasza też bardzo...
2: Do usłyszenia, do usłyszenia.
8: My tak możemy bez końca.
2: Pozdrawiamy gorąco Magdalena Wojtoń i Martyna Czerwińska. Pozdrawiamy również Wrocław. Obejrzyjcie też relacje z dzisiejszej akcji Pyszne bo Polskie w naszych social mediach, a z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Pamiętajmy proszę, jak zmęczyły nas te upały ponad 35 stopni Celsjusza, bo jutro 25-27 to będzie taka norma i to jest jeden z tych jeszcze cieplejszych dni.
7: A gdzie najchłodniej?
11: Ale tak naprawdę to w Zakopanem 19 stopni Celsjusza będzie można jutro maksymalnie na termometrach znaleźć, ale każdy kolejny dzień będzie coraz zimniejszy. W weekend to raczej tak 22 bym się nastawiał.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Nasze lato nie potrafi inaczej. Albo grubo, albo wcale.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
12: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: U nas Ewa Kwaśny, której mówimy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam ponownie i zapraszam. Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej sesji Parlamentu Europejskiego. Szczegóły w relacji naszej korespondentki. Rewolucja w zakupach przez internet wchodzi w życie. Chodzi o nowe unijne przepisy. W faktach także szukamy cienia. Europejskie miasta nie są gotowe na upały. Będą też minionki i straszydła, które od dziś opanują polskie kina. Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej, wtorkowej sesji Parlamentu Europejskiego. Uwzględnione zostały propozycje polskich eurodeputowanych, by temat działalności ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu włączyć do debaty nad raportem dotyczącym postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, czego konkretnie domagają się polscy europosłowie?
3: Eurodeputowani PiS-u zgłosili 4 poprawki. Chcą m.in., by Parlament Europejski uznał UPA za organizację odwołującą się do ideologii nazistowskiej i wezwał Ukrainę do przeprowadzenia ekshumacji ofiar. Alternatywną poprawkę przygotowali eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i sprawozdawca raportu o Ukrainie Michael Galler. Chcą wpisać do raportu, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była niepotrzebną eskalacją, niezgodną z europejskimi wartościami. Łączą bezpośrednio z prawem Wołynia z europejskimi aspiracjami Kijowa. Wydaje się, że ta poprawka ma większą szansę na przyjęcie przez cały Parlament Europejski. Trwają rozmowy w tej sprawie z socjalistami i liberałami.
2: Szpital powiatowy w Płońsku wstrzymał zabiegi planowe na oddziałach urologii i neurochirurgii. Powodem są problemy finansowe placówki. Lecznica czeka na ponad 14 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Oba oddziały od dzisiaj funkcjonują tylko w trybie ostrego dyżuru. Dzisiaj w życie wchodzi rewolucja w zakupach przez internet. Chodzi o nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
4: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czyli przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt, jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro. Czyli w przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski.
2: Wyjaśnia profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki. Ostatnia fala upałów dotkliwie potwierdziła, jak bardzo wysoka temperatura daje się nam we znaki, szczególnie w mieście.
5: Mimo to akurat teraz ukazały się wyniki badań naukowych wskazujących, że europejskie miasta nie są na te upały gotowe.
2: I te badania przeanalizował nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński.
5: Witam ponownie.
2: Grzegorzu, wśród kluczowych problemów brak drzew.
5: Najnowsza analiza obejmująca 5,5 miliona budynków w 25 europejskich metropoliach pokazała, że aż 84% z nich znajduje się w otoczeniu zbyt małej ilości drzew, by zapewnić realne ochłodzenie w czasie upałów. Jak się szacuje, by skutecznie ograniczać efekt miejskiej wyspy ciepła, teren w promieniu 60 metrów od każdego budynku powinien być pokryty koronami drzew w co najmniej 1/3. Efekt jest znaczący. Tereny z odpowiednią ilością drzew mogą być chłodniejsze od tych pozbawionych zieleni nawet o 4-10 stopni Celsjusza. Ale kluczowe znaczenie mają drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Park oddalony o kilka przecznic nie pomoże.
6: To także są fakty.
2: Film Minionki i Straszydła dziś wchodzi do kin. Znane dobrze z kina żółte stworki w niebieskich ogrodniczkach i goglach znów mają kłopoty. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM opowie nam, czego mogą spodziewać się fani tej animacji.
7: Minionki wyruszają w podróż po świecie, docierają do Hollywood. Jeden z nich marzy, by nakręcić swój film. Film z potworami. Umawia się nawet z reżyserem.
8: Dobrze, a skąd weźmiecie te potwory?
7: No właśnie, trzeba je samemu znaleźć, skoro to ma być film grozy. Niezłą frajdę możecie mieć z odkrywania postaci dawnego kina. Jest i Charlie Chaplin, i Flippy Flap. Jest zabawa klasyką kina lat 20, ale są też elementy popkultury. Nadal mamy humor oparty na gestach, a minionki mówią tym swoim słynnym językiem. Sens rozumiemy z kontekstu, a emocje są przecież uniwersalne.
2: Dziękujemy Ci pięknie, Kasiu, za tę recenzję. Minionki i straszydła od dziś opanują na pewno polskie kina. A o 17 w RMF FM nowe fakty. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
11: Pogoda jest jaka jest, trochę w kropkę. Widzę, że w Rzeszowie nawet 36 stopni, tak samo w Lublinie, ale dochodzą nas słuchy, a raczej sygnały, że no, u wielu z was zaczęło grzmieć.
12: Słuchajcie, ja tu już mam odpalony czwartek. Czwartek to jest czysta przyjemność, aż miło sobie popatrzeć na taką mapę, gdzie stopni maksymalnie 27 zobaczymy na zachodzie kraju, a na wschodzie 23.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
11: Nie wiem, jak wykorzystać.
0: RMF Gold.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Niesamowite rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: W którym czeka na nas Ewa Kwaśny.
2: Witam ponownie i zapraszam. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. Auto wjechało pod pociąg towarowy, zginął kierowca pojazdu. Zamknięto schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Tak po kontrolach zdecydował powiatowy lekarz weterynarii. Przybywało tam ponad 270 psów. A na koniec faktów, nowy Air Force One, Donald Trump nie kryje ekscytacji. Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. Zginął 41-letni kierowca samochodu osobowego, który wjechał pod pociąg towarowy. Maszynista był trzeźwy. Nieco ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ani MON, ani kancelaria prezydenta nie poinformowały o szczegółach tej rozmowy. Jak zapowiadała wiceminister obrony Magdalena Słupkowiak-Czarnecka, głównym tematem miał być przyszłotygodniowy szczyt NATO w Ankarze, ale miała być też poruszona sprawa stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
2: Po serii kontroli i dyskusji wokół warunków, w jakich przebywały psy, powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Przebywa tam w tej chwili ponad 270 psów. Jak poinformował wojewoda małopolski, decyzja została wydana na wniosek właścicielki, która zrezygnowała z dalszego prowadzenia placówki. Sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co dokładnie wiadomo w tej sprawie?
4: Po przeprowadzonej 26 czerwca kontroli stwierdzono naruszenia techniczne, m.in. w zakresie ogrodzenia, warunków dla młodych zwierząt oraz opieki weterynaryjnej. W związku z tym wprowadzono czasowy zakaz przyjmowania nowych zwierząt i wydano nakazy naprawcze. Upały w kolejnych dniach wymusiły dodatkowe kontrole oraz interwencje służb, które pomagały w schładzaniu zwierząt. Wczoraj natomiast schronisko zostało wykreślone z rejestru zakładów, co oznacza zakończenie jego działalności. Powiatowy lekarz weterynarii wezwał 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem, do pilnego przejęcia psów i zapewnienia im dalszej opieki. Odbiór zwierząt będzie odbywał się pod nadzorem służb weterynaryjnych, a transport psów musi spełniać wymagane standardy. Adopcja zwierząt ze schroniska wciąż jest możliwa.
2: Apelujemy więc do osób, które mogą wziąć te psy do swoich domów, może chociaż adopcja tymczasowa. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam znajdziecie informacje o potrzebujących nowego domu zwierzętach. 38 milionów 800 tysięcy osób. Tyle osób przebywa na co dzień w Polsce, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To eksperymentalny pomiar przeprowadzony przez GUS. Do tej pory nie był wykonywany w ten sposób. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co wynika z tych badań?
5: W Polsce przebywa więcej osób niż wskazuje liczba mieszkańców obliczana przez GUS. Różnica to 1,5 miliona osób. Według urzędu ten eksperymentalny pomiar może być bardzo bliski rzeczywistości, być może nawet bliższy niż tradycyjne badania.
6: Jak przeanalizujemy te informacje, które są przygotowywane przez różnego rodzaju firmy w oparciu o integrację danych z telefonii, kart, to ta liczba jest bardzo bliska.
5: Mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan. Dane pokazują też wzrost liczby cudzoziemców o blisko 215 tysięcy w ciągu roku. A trzeba pamiętać, że te dane uwzględniają jedynie osoby z numerem PESEL.
2: Prezydent Donald Trump nie kryje ekscytacji. Właśnie leci nowym Air Force One. Jak informuje nasz korespondent w Waszyngtonie, to zmodyfikowany Boeing, który wcześniej należał do rodziny panującej w Katarze.
7: Dzień dobry, maszyna ma tymczasowo zastąpić dotychczasowy samolot prezydencki, zanim do służby wejdą nowe egzemplarze budowane przez Boeinga. Trump narzekał na poprzedni samolot. Dzisiejszy lot jest pierwszym publicznym sprawdzianem maszyny w roli Air Force One. Zapytałem Boeinga, który jest najlepszy. Odpowiedzieli, to najlepszy samolot, jaki kiedykolwiek powstał i będzie pan miał zaszczyt nim polecieć. I rzeczywiście mam ten zaszczyt. To jednak jego pierwszy lot. Lecimy na otwarcie Biblioteki Prezydenckiej Theodora Roosevelta. To będzie bardzo udane wydarzenie i na pewno świetna zabawa. Ale szczerze mówiąc, najbardziej ekscytuje mnie właśnie ten pierwszy lot. Powiedział Donald Trump przed odlotem do Dakoty Północnej. Na jego polecenie zmieniono malowanie Air Force One. Teraz jest w barwach amerykańskiej flagi.
2: O nowym Air Force One opowiadał nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dziękujemy. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 18:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Ale Ola jednak miała rację. Ja patrzę i widzę, że na południowym wschodzie jutro od 24 stopni do 26 na zachodzie kraju, nawet 27 gdzieś tam w Katowicach, 27 w Łodzi, 27 w Warszawie. No,
11: zanim
10: piękny dzień przed nami.
11: Zejdziemy poniżej 30, to swoją drogą chyba marzenie każdego dorosłego człowieka, to jeszcze pomęczymy się z 36 stopniami na Podkarpaciu dziś po południu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Wiemy, że teraz większość z Was pewnie udaje się już w kierunku
0: RMF Gold.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. A na początek utrudnienia w kursowaniu pociągów na Pomorzu i Mazowszu. Szczegóły za chwilę. Minister obrony i prezydent mają wspólne stanowisko na szczyt NATO i w negocjacjach z USA. Takie informacje przekazał po spotkaniu szefa MON-u i prezydenta wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Ważne zmiany pojawiły się na nowej lipcowej liście refundacyjnej.
3: Do tej pory mieliśmy bardzo ograniczone możliwości leczenia.
2: Wybiła 18. Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Powodem jest pożar traw wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Wiciejów w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Na miejscu pracują strażacy. Odwołana jest część pociągów, m.in. relacji Siedlce-Warszawa. Do odwołania bilety kolei mazowieckich są honorowane we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Warszawie i okolice. Z powodu awarii sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk na Pomorzu. Minie jeszcze kilka godzin, zanim usterka zostanie usunięta. Przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą. Bez konkretnych decyzji zakończyła się rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z Urszulą Pasławską z PSL w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt w zeszłym tygodniu trafił na biurko prezydenta. Przed Pałacem Prezydenckim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Witamy. Michale, jak przebiegała ta rozmowa?
4: Prezydent dopytywał o konkretne zapisy ustawy. Jak przekazała Urszula Pasławska, część z nich budzi wątpliwości Karola Nawrockiego, jednak ostatecznej deklaracji prezydenta wciąż nie ma.
5: Rozmawialiśmy o konkretnych przepisach, również związanych z kwestiami chociażby majątkowymi i podatkowymi. Kwestie socjalne, społeczne również były poruszane. Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji.
4: Prezydent na podjęcie tej decyzji ma jeszcze ponad 2 tygodnie. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Michał Krasoń.
2: Prezydent i szef MON-u mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują na szczycie NATO w Ankarze. Tak zapewnia wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Jak dodał, obaj politycy mówią też jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. 2 godziny temu zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poświęcone obu tym kwestiom. Ani prezydent, ani wicepremier, minister obrony nie skomentowali tych rozmów. Nowe leki dla osób z problemami kardiologicznymi oraz dla chorych na nowotwory są na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał od dzisiaj do końca września. Komentarze lekarzy zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest przed Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Michale, które zmiany mają szczególne znaczenie według specjalistów?
6: Bardzo ważne według nich jest pojawienie się na liście nowych leków dla chorych na drobnokomórkowego raka płuc. To jest agresywna postać tego nowotworu. Tak to tłumaczy profesor Joanna Chorostowska-Wynimko.
7: I te leki istotnie przedłużają czas przeżycia, ale również poprawiają jakość życia pacjentów. To zwykle również oznacza, że pacjent po prostu wraca w dużym stopniu do normalnego funkcjonowania.
6: Na nowej liście refundacyjnej są też leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem mózgu, a także terapie m.in. dla kobiet z rakiem endometrium.
2: Dokładne informacje o nowym lipcowym wykazie leków refundowanych mamy na rmf24.pl.
8: Sport w faktach RMF FM.
2: W Atlancie właśnie rozpoczyna się piłkarski pojedynek Anglii i Demokratycznej Republiki Konga. To mecz w ramach 1/16 finału mundialu. Nastroje w Londynie sprawdzał nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
9: Choć jest jedną z faworytów tych mistrzostw, reprezentacja Anglii nie pokazała jeszcze, na co ją stać. Piłkarze krytykowani są za ociężałą, bezbarwną i pozbawioną kreatywności grę. Trener Thomas Tuchel doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma w nas ani śladu nadmiernej pewności siebie i tak podejdziemy do meczu z Kongiem, mówił na konferencji prasowej. Kibice szanują niemieckiego selekcjonera, ale nie szczędzą mu rad. Powinien postawić na 2 napastników. To tylko jeden z pomysłów na to, jak awansować do dalszej części turnieju. Wszyscy natomiast trzymają kciuki za to, by o zwycięstwie nie musiały decydować rzuty karne.
2: A jak przebiega ten mecz, o tym nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM opowie w kolejnych faktach. A już za chwilę w internetowym radiu RMF 24 teren wojskowy. Komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura jest już w naszym gdańskim studiu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
2: Panie komandorze, o czym usłyszymy w programie?
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym, co okręt podwodny Orka ma wspólnego z samolotem F-35 i dronami oraz czy te drony potrafią już same polować na ludzi. Opowiem też, co związanego z historią II wojny światowej warto zobaczyć na Helu. Zapraszam na teren wojskowy radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
2: Gorąco polecamy i oczywiście zapraszamy. A o 19:00 nowe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja pięknie dziękuję za uwagę i spokojnego wieczoru życzę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
2: A najnowsze fakty ma dla Was Marlena Chudzia.
3: Zapraszam. Burze przechodzą przez Śląskie, Chorzów, Ruda Śląska, Mikołów. To tam strażacy mają teraz najwięcej pracy. Jeszcze dziś w Waszyngtonie ma dojść do spotkania szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. A na mundialu mała sensacja. W 1/16 finału w pierwszej połowie Anglicy przegrywają z Demokratyczną Republiką Konga 0-1. Około 350 zgłoszeń odebrali śląscy strażacy w związku z burzami i ulewami, które przechodzą nad regionem. Najwięcej interwencji jest obecnie w rejonie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Mikołowa. Zgłoszenia dotyczą głównie zalanych piwnic, połamanych konarów drzew. W Żywcu wiatr zerwał część dachu na jednym z budynków. Nikt nie został ranny. Pasmo burz ciągnie się teraz od Śląska i Małopolski przez Świętokrzyskie oraz pogranicze Mazowsza i Lubelszczyzny. W faktach teraz kłopoty małych pacjentów onkologicznych ze Śląska. Opiekunowie części z nich będą musieli szukać pomocy poza regionem. Problem powstał po połączeniu pediatrycznych oddziałów onkologii i hematologii działających do tej pory w Katowicach i Zabrzu. O szczegółach Anna Kropaczek.
4: W Zabrzu działa teraz nowe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Pacjenci z Katowic zostali tam przeniesieni. Przenieść miała się także kadra, ale 6 lekarzy specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu.
5: Na dzień dzisiejszy opieramy się na tych lekarzach, którzy od lat pracują tutaj w Zabrzu.
4: Mówi dyrektor szpitala klinicznego w Zabrzu Dariusz Budziński. Specjaliści pracujący dotąd w Katowicach mieli doświadczenie w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Ich brak powoduje, że rodzice dzieci ze wstępnym rozpoznaniem takiej choroby będą musieli szukać pomocy na przykład w Warszawie.
6: SOR-y czy lekarze z oddziałów pediatrycznych mogą kierować tych pacjentów, umawiać przyjęcie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a w międzyczasie będziemy starali się rozszerzyć zespół.
4: Mówi profesor Tomasz Szczepański, ordynator oddziału w Zabrzu.
3: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz spotka się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, rozmowa ma dotyczyć relacji polsko-amerykańskich i przygotowań do szczytu G20. Z pewnością poruszona zostanie sprawa całej stałej obecności sił USA na terenie naszego kraju. Według naszych informacji to spotkanie ma rozpocząć się za 2 godziny. Śledczy badają okoliczności wypadku 19-letniego kierowcy BMW, który wczoraj nad ranem staranował w centrum Lublina inny samochód. W wypadku zginęła 17-latka. 7 osób zostało rannych. Informacje ze śledztwa zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. W jakim stanie są poszkodowani?
7: Mają urazy wewnętrzne i złamania. W ciężkim stanie ze złamanym kręgosłupem jest między innymi kierowca drugiego samochodu Toyoty przewozu osób, którą staranowało rozpędzone BMW. Za kierownicą BMW siedział 19-latek, wiózł grupę młodych ludzi. Jego najmłodszy pasażer miał 16 lat. Możliwe, że jeszcze dzisiaj będzie wiadomo, czy kierowca BMW był pod wpływem alkoholu. Na wyniki badań na obecność narkotyków trzeba jeszcze poczekać.
3: Jest porozumienie spółki Centralny Port Komunikacyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie budowy portu Polska w Baranowie na Mazowszu. Powstanie tam megalotnisko, jedno z najnowocześniejszych na świecie. Porozumienie zakłada, że wielkie pieniądze trafią przede wszystkim do polskich firm.
8: To z jednej strony kredyty, pożyczki i do tego dochodzą możliwości poszerzania zdolności produkcyjnych polskich przedsiębiorców poprzez wejście kapitałowe.
3: Zapowiada prezes BGK Mirosław Czekaj. Pieniądze mogą trafić nie tylko do firm budowlanych.
9: Ta inwestycja zaangażuje 15 000 ludzi. Ci ludzie muszą gdzieś spać, muszą coś jeść, muszą się przemieszczać, muszą mieć też dostęp do jakiejś oferty handlowej i wszyscy, nawet najdrobniejsi przedsiębiorcy, piekarze, handlowcy czy sklepikarze będą mieli szansę skorzystać na tej inwestycji.
3: Mówi prezes CPK Filip Czernicki. Otwarcie lotniska planowane jest za 6 lat.
10: To dzieje się teraz.
3: Ogromne emocje w meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga w 1/16 finału mundialu. Do przerwy sensacyjnie prowadzi 1-0 reprezentacja z Afryki. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór. Patryku, Anglicy zostali zaskoczeni już w 7 minucie.
11: Dokładnie tak. Brian Sipenga, na razie bohaterem swojego kraju, mocny strzał przy słupku. Wydaje się, że bramkarz Anglików Pickford mógł się w tej sytuacji trochę lepiej zachować. Anglia w szoku po tym straconym golu. Opanowanie sytuacji zajęło faworytom trochę czasu, ale później mieli okazję. Refleksem popisał się kilka razy kongijski bramkarz Lionel Mpasi. Na razie broni świetnie. Raz piłkę z linii bramkowej wybijał jeszcze obrońca. Świetną szansę na drugiego gola dla drużyny z Afryki miał za to Wissa, ale trafił w słupek, a po chwili w polu karnym rywala upada jeszcze rozpędzony Harry Kane. Sędzia uznaje, że nie był tam faulowany, no choć Anglicy domagali się rzutu karnego.
3: Za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe. Będziemy śledzić to spotkanie. Polecamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A, w emocje muzyki. No i w mundialu wprowadza was Shakira i Burna Boy, Daj. No.
0: Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzia.
2: Burzowy raport. Na początek faktów rośnie liczba strażackich interwencji na Lubelszczyźnie. Tymczasowy areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry utrzymany, zdecydował warszawski sąd okręgowy. Anglia kończy piękny sen Demokratycznej Republiki Konga, choć reprezentacja z Afryki prowadziła przez większą część meczu. Teraz 2-1 prowadzą Anglicy. O tym w faktach sportowych. Niszczycielskie burze przechodzą przez Lubelszczyznę. Służby apelują, zostańcie w domach, zabezpieczcie dobytek. Strażacy mają setki wezwań. Sytuację śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak dużo jest tych interwencji?
3: Od 15 tych interwencji jest już ponad 320. Pół godziny wcześniej było ich o 30 mniej, czyli co minutę ktoś prosi o pomoc. Większość wezwań dotyczy połamanych i przewróconych drzew, które uległy naporowi wiatru. Żywioł uszkodził co najmniej 50 dachów. Kolejnym problemem są ulewne deszcze. Na Lubelszczyźnie straż już 70 razy była wzywana do zalanych posesji, domów i dróg. Najgorzej jest w rejonie Puław oraz na północy regionu, gdzie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Deszcz właśnie dotarł do Lublina. Jeżeli parkujecie pod drzewami, lepiej przestawcie auto, zanim zacznie mocniej wiać.
2: Za godzinę w faktach wrócimy na Lubelszczyznę i sprawdzimy też pogodową sytuację na Podkarpaciu. Sąd odrzucił zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. Ta decyzja pozwala na ściganie polityka PiS za granicą. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który jest przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
4: Dobry wieczór.
2: Michale, co wpłynęło na tę decyzję?
4: Sąd nie uwzględnił licznych wniosków obrońców Zbigniewa Ziobry, w tym m.in. o wyłączenie sędzi, która wcześniej utrzymała decyzję o areszcie innego polityka, Marcina Romanowskiego. Obrońcy wnioskowali także o wstrzymanie aresztu do czasu przesłuchania kluczowego ich zdaniem świadka w sprawie, księdza Michała Olszewskiego, również oskarżonego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Z tym także sąd się nie zgodził. Dzisiejsza decyzja sprawia, że postanowienie o areszcie jest prawomocne. To otwiera drogę do wnioskowania o ekstradycję polityka PiS ze Stanów Zjednoczonych. Sprzed sądu okręgowego w Warszawie. Michał Krasoń.
2: Zakończenie pakietu CPN to bardzo zła decyzja, twierdzą politycy opozycji. Chodzi o obniżkę akcyzy i stawki VAT z 23 do 8% na paliwa, którą rządzący wprowadzili pod koniec marca w związku ze wzrostem cen spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM i reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, jak rządzący tłumaczyli się dziś z zakończenia programu ceny paliw niżej?
5: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że cieśnina Ormus powoli się odblokowuje, więc ceny paliw powinny się unormować. Zwracają też uwagę, że pakiet CPN mocno obciążał budżet państwa i nie można go było przedłużać w nieskończoność.
6: Trudno sobie wyobrażać, żebyśmy bez końca z pieniędzy wszystkich podatników dopłacali do tych, którzy jeżdżą samochodami, oczywiście rozumiejąc ich pewne rozgoryczenie.
5: Mówił mi Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Opozycja z kolei uważa, że decyzja o zakończeniu pakietu CPN miała odwrócić uwagę od awer rządu.
7: Być może w ten sposób będziemy mówili o wyższych cenach paliw, tym samym będą chcieli próbować w jakiś sposób przykryć aferę szpitala południowego.
5: Tak twierdzi Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy opozycji uważają też, że niższe ceny paliw powinny obowiązywać do końca wakacji.
2: O gospodarczych konsekwencjach zakończenia pakietu powiemy w faktach za godzinę.
8: Zobacz świat z tej strony. www.rmf24.pl.
2: Niezwykłe oświadczyny połączone z przesłaniem dla świata. Dwie zamaskowane osoby wdrapały się na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku i rozwinęły transparent z napisem: kiedy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju. Chwilę później doszło do oświadczyn. Możecie to zobaczyć na filmach, które mamy na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe. Czas start. Zaprasza Patryk Serwański.
9: Harry Kane ratuje reprezentację Anglii. Dwa gole napastnika Bayernu Monachium pozwoliły odwrócić losy meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Anglicy wygrywają 2-1 i awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Kane wyrównał w 75 minucie, drugiego gola wbił w 86. A drużyna z Afryki zagrała jednak naprawdę świetny mecz. Przez długi czas Anglicy byli bezradni, no ale Kane wprowadza ich do kolejnej rundy mundialu. Kolejne mecze Mistrzostw Świata późno. O 23 pojedynek Belgii z Senegalem. W nocy współgospodarze Mistrzostw Amerykanie zagrają z kolei z Bośnią i Hercegowiną.
10: It's a very combative and a
9: No to bardzo waleczna i agresywna drużyna. Grają fizycznie, są dobrze zorganizowani. Mają bardzo dobrego trenera, ale mają też jakościowych zawodników. Trener stwarza im przestrzeń do rozwoju. Ten mecz jest dla nas jak finał. Tak mówił selekcjoner reprezentacji USA Mauricio Pochettino. Na Wimbledonie do trzeciej rundy awansował bez większych problemów Hubert Hurkacz. Pokonał w trzech setach Austriaka Sebastiana Hoffnera. 7-6, 6-4, 6-4. W deblu szybko odpadł Jan Zieliński, grający w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem. Swój mecz przegrali także Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak. Więcej o tym, co dzieje się na londyńskich kortach, w Faktach Sportowych za godzinę. Jakub Kibior już na stałe piłkarzem FC Porto. W poprzednim sezonie był wypożyczony z Arsenalu. Teraz portugalski klub wykupił naszego obrońcę. Z Polski wyprowadza się z kolei młodzieżowy reprezentant naszego kraju. Bartosz Mazurek zamienia Jagiellonię Białystok na austriacki Red Bull Salzburg. Młody skrzydłowy zwrócił na siebie uwagę, gdy w lutym w lidze konferencji wbił 3 bramki Fiorentinie. To wychowanek Jagiellonii.
1: Spędziłem tutaj 10 lat. Dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Przez wszystkie szczeble akademii, aż po marzenie tego mojego chłopaka zagrać na naszym pięknym stadionie przy Słonecznej. Tutaj jest mój dom, na pewno wrócę.
9: Tak mówił Mazurek w pożegnalnym nagraniu opublikowanym przez Jagiellonię.
10: Gry i zabawy dla dorosłych. Nie potrzebujecie nic na ten wieczór.

0: Praktyka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: minęło tu.
1: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM. Podział.
2: O uwagę prosimy kierowców między Elblągiem a Malborkiem. Są utrudnienia po wypadku na krajowej drodze numer 22. Zerwane dachy, powalone drzewa, gwałtowne burze sieją spustoszenie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Pytamy, co dla gospodarki może oznaczać koniec pakietu ceny paliw niżej, a w faktach sportowych doniesienia z Wimbledonu. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 22 między Elblągiem a Malborkiem. W Karczowiskach Górnych w Warmińsko-Mazurskim po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Kilkaset razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz na Lubelszczyźnie. Sytuację śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak poważne są uszkodzenia?
3: Już teraz wiadomo o 8 dachach całkowicie zerwanych z domów mieszkalnych. Uszkodzone są dachy na kolejnych 11 domach. To bilans z Lubelszczyzny, gdzie najwięcej szkód jest w rejonie Puław. Do tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych, 75 wyjazdów do zalanych posesji i lokalnych dróg. Z dróg trzeba też usuwać połamane drzewa. Zresztą nie tylko z dróg. Do różnych wiatrołomów strażacy w Lubelskiem byli wzywani niemal 240 razy.
2: W województwie podkarpackim strażacy interweniowali do tej pory 64 razy, przekazał starszy brygadier Marcin Betleja.
4: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach i posesjach. W 11 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone przez podmuchy wiatru i grad dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: W Świętokrzyskiem odnotowano prawie 100 zgłoszeń. Głównie dotyczyły one powiatów sandomierskiego, opatowskiego i włoszowskiego.
5: Pytamy o fakty.
2: Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
6: Droższe paliwa to droższy transport. Droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
7: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
6: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
7: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
6: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
2: W Gdyni trwa wielkie święto żeglarskie Lotto Gdynia Sailing Days. Dziś na horyzoncie można było zobaczyć niewielkie łódki klasy Ilka, które rywalizowały o Puchar Miasta Gdyni.
8: Spodziewam się, że będzie super rywalizacja, że będzie bardzo fajny dzień, bardzo ładnie słoneczny.
9: Coś jeszcze musisz zrobić przed wejściem na wodę? Czy już
8: tak,
9: wszystko gotowe?
8: Muszę jeszcze wszystkie linki doczepić, wszystko zawiązać i wtedy będę gotowy.
10: Zakładam teraz szoty, aby trzymały mi żagiel. Potem jeszcze będę musiała przyłożyć outhaul i kenningiem, włożyć korek, ale mi łódka nie utonęła.
9: Czego się spodziewasz po tym dniu? To będą trudne wyścigi?
10: Myślę, że będzie ważna oscylacja i łapanie takich szkwałów. Dużo obserwacji. Jeszcze wraca na fali, bo ona jest dosyć trudna, taka długa i no, trzeba się dobrze do niej dostawić.
2: Z zawodnikami w gdyńskiej marinie rozmawiał bardzo fachowym językiem nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Problemy Coco Gauff na Wimbledonie. Amerykance w drugiej rundzie postawiła się Solana Sierra. Gauff gra dalej. W trzecim secie przesądziło tym tiebreak. Barbora Krejcikowa z kolei wyeliminowała Mirę Andrijewą. Dalej grają Aryna Sabalenka czy Jessica Pegula. U panów Jannik Sinner pokonał Portugalczyka Nuno Borgesa. Na korcie centralnym teraz Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas. To jest dopiero początek meczu. Pierwszy set w tym momencie 3-1 dla Djokovicia. Hubert Hurkacz, lepszy od Sebastiana Hoffnera. Polak wygrał w trzech setach. Mecz zamknięty w niespełna 2 godziny. Pierwsza partia najdłuższa i najbardziej wyrównana.
0: no był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później troszeczkę wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać. Miałem niesamowite wsparcie od kibiców, co zawsze dodatkowo motywuje.
11: Opowiadał Hurkacz, jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk kończą przygotowania do rajdu Rzymu. Panowie od piątku będą walczyć z rywalami, a na naszych drogach od jutra rajd małopolski, czyli kolejna runda mistrzostw naszego kraju. Liderem klasyfikacji generalnej sezonu jest Jarosław Szeja. Jak opisuje rywalizację w Małopolsce?
12: Teren jest bardzo ciężki, jest tak malowniczy, a jednocześnie tak skomplikowany, więc te zawody to mega wyzwanie. Cieszę się, że zawsze co roku jest mnóstwo kibiców. Serdecznie zapraszam na ten rajd. Kibicujcie nam, kibicujcie w sposób bezpieczny.
11: No, zapraszam mistrz Polski z 2024 roku. Liverpool z nowym obrońcą. Angielski gigant kupił z francuskiego Rennes Jeremiego Jacqueta. Media szacują, że Rennes na sprzedaży 20-letniego zawodnika może zarobić nawet 70 milionów euro. U nas umowę z Pogonią Szczecin przedłużył o rok Benjamin Mendy. Z Legii Warszawa do Wisły Płock przynosi się z kolei Patryk Kun.
13: Gry i zabawy. Wieczorową porą w RMF FM rozdajemy karty, szukamy dźwięków ukrytych. Zabawa w piosenki to tak na szybko.
5: RMF Gold.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Z giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Ja Marlena Chudzia.
2: Powódź błyskawiczna w Puławach, awarie prądu w rejonie Białej Podlaskiej. Informujemy o skutkach burz na Lubelszczyźnie. Po dzisiejszej decyzji sądu prokuratura zapowiada wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Nowe cło będzie naliczane w krajach Unii za małe przesyłki spoza wspólnoty, na przykład z Chin. Ten przepis działa od dziś. Już 320 razy wyjeżdżali strażacy do zgłoszeń związanych z burzami na Lubelszczyźnie. Najwięcej, bo 45 razy interweniowali w powiecie puławskim. Nad Puławami przeszedł deszcz nawalny, który wywołał powódź błyskawiczną. W wielu częściach miasta woda wybijała studzienki, zalana jest część ulic, na niektórych leżą także połamane drzewa, napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Paweł Maj. W całym województwie występują awarie prądu. Największa dotyczy rejonu energetycznego Biała Podlaska. Tam prąd nie dociera do około 4000 osób. Ostrzegamy zmotoryzowanych w Warmińsko-Mazurskiem przed utrudnieniami na trasie S7 między Ostródą i Olsztynkiem. W Rychnowie zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy. Służby wyciągają tam z rowu ciężarówkę. Trzeba korzystać z objazdu. Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, zapowiada prokuratura. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrońców polityka PiS na postanowienie o jego aresztowaniu. Ta decyzja otwiera drogę do ścigania Ziobry poza granicami kraju.
3: Będzie wniosek o ekstradycję, zostanie sporządzony niezwłocznie. Niestety nie mogę złożyć takich deklaracji, czy to będzie dziś, czy pojutrze. Tutaj jest wiele różnych aspektów i czynników uwzględnianych przy sporządzaniu tego typu wniosku, ale na pewno będzie to, jak najszybciej będzie to możliwe.
2: Mówi Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej. Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji podejmie sąd po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury i stanowiskiem obrońców polityka. Amerykański śmigłowiec wojskowy awaryjnie wodował na Morzu Arabskim. Trzech członków załogi uratowano, jeden jest poszukiwany. Według Amerykanów do zdarzenia nie doszło wskutek wrogich działań.
4: To dotyczy także ciebie.
2: W krajach Unii od dziś obowiązuje nowe cło w wysokości 3 euro za małe przesyłki spoza wspólnoty. Komisja Europejska przekonuje, że ma ono ograniczyć napływ tanich produktów, głównie z Chin, i wyrównać szanse europejskich firm. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co to oznacza dla zwykłych konsumentów?
5: 3 euro nie będzie naliczane za całą paczkę, ale za każdy rodzaj towaru, który się w niej znajdzie. Jeśli zamówimy na przykład 5 identycznych koszulek, zapłacimy 3 euro, ale jeśli w jednej przesyłce będą t-shirt, buty i słuchawki, opłata wyniesie 9 euro. Komisja Europejska nie ukrywa, że koszt nowych opłat może zostać przerzucony na konsumentów, czyli że zakupy na chińskich platformach internetowych będą droższe. Nowe cło w wysokości 3 euro ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu wejścia w życie unijnej reformy celnej, która zastąpi je standardowymi stawkami celnymi, zależnymi od rodzaju towaru.
2: Liczy się technika, siła i taktyka. Na Zatoce Gdańskiej odbyły się regaty w klasie Ilka o Puchar Miasta Gdyni. To część święta żeglarstwa Lotto Gdynia Sailing Days. Czym wyróżnia się ta klasa? Oto nasz reporter pytał Wacława Szukiela, trenera z Olsztyna, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski.
6: Pełna gama, wszystko możemy mieć. I są wywrotki, zwroty, rów, szybkie starty, duża ilość zawodników. To łódka olimpijska, która trafiła do programu Igrzysk ze względu na to, że jest taką prostą, łatwą łódką na pozór, bo w rzeczywistości diabeł jest w ich szczegółach, a to właśnie dobry przykład tego.
7: Jakim największym wyzwaniem dla zawodników, płynąc akurat w tej klasie?
6: No to łódka, która oczekuje od zawodnika, że będzie nią rządził, więc to musi być sprawny, silny, szybki zawodnik, zawodniczka, bo to również klasa dla kobiet, który jest takim naprawdę mocnym sportsmenem, sportsmenką.
2: Z trenerem żeglarstwa Wacławem Szukielem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Piłkarze Belgii i Senegalu walczą już o awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Na stadionie w Seattle już 4. minuta gry, jak na razie 0-0. Rozpoczniemy ten mecz z determinacją i pewnością siebie, ale też z dużym szacunkiem do Belgii. To drużyna ze światowej czołówki. Jesteśmy przygotowani na to, by dać siebie wszystko i pozostać na tym turnieju. Chcemy awansować.
3: chyba.
8: Tak mówił przed meczem trener Senegalu Pape Thiaw. Po awansie do 1/8 finału z ulgą odetchnęli Anglicy. Pokonali 2-1 Demokratyczną Republikę Konga. W ostatnim kwadransie losy spotkania odwróciły dwa gole Harry'ego Kane'a. Anglicy przegrywali wcześniej od 7 minuty po golu Sipangi. W nocy mecz reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Amerykanie w drodze do 1/8 zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Zdaniem byłego piłkarza Cezarego Wilka, drużyna USA pokazuje na tym turnieju bardzo korzystne oblicze.
1: Podoba mi się reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która nie kalkuluje, która zawsze idzie po jak najwyższy rezultat, czy jest 2-0, oni chcą trzecią, czwartą. Typowi Amerykanie, by się chciało powiedzieć. Wszystko do przodu, wszystko z uśmiechem na twarzy, ale wyglądają bardzo fajnie w połączeniu z Mauricio Pochettino. Widać, że tam jest chemia między trenerem a zawodnikami.
8: No, pojedynek Amerykanów z Bośniakami o 2:00 w nocy. Michał Kwiatkowski pojedzie w tegorocznym Tour de France. Znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos. Porządek wyścigów w sobotę w Barcelonie. Dla Kwiatkowskiego to będzie 11 występ w wyścigu nazywanym Wielką Pętlą. Były mistrz świata ma w dorobku dwa wygrane etapy Tour de France. Turniej tenisowy WTA Finals opuszcza Arabię Saudyjską. W tym roku impreza kończąca kobiecy sezon zostanie rozegrana w kalifornijskim Indian Wells. Turniej zaplanowany jest na listopad. Na Wimbledonie z kolei Novak Djokovic gra teraz ze Stefanosem Tsitsipasem. Pierwszego seta wygrał 6-3, drugiego 6-4.
9: Wieczorową porą w RMF FM i aż do północy. Gry i zabawy
0: dla... RMF FM. Z ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have a little faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
2: Seria ważnych spotkań polsko-amerykańskich. Od tego zaczynamy fakty. Nauczyciele zapowiadają protest na koniec wakacji, domagają się wyższych zarobków. Ważna zmiana dotycząca realizacji e-recept w aptekach weszła dziś w życie. Będą też fakty z mundialu. Trwa mecz Belgia-Senegal. Chargé d'affaires ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich spotkał się z czołowym doradcą szefa dyplomacji USA Danem Howlerem. Tematem rozmów była obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Poruszona została także kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Dziś szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz ma spotkać się z Markiem Rubio, sekretarzem stanu USA. Równocześnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma rozmawiać z wiceszefem Pentagonu do spraw politycznych Eldridge'em Colbym, odpowiedzialnym za dokonywany przez USA przegląd sił w Europie. Europejscy członkowie NATO wypełnili prawie wszystkie luki pozostawione przez Stany Zjednoczone w planach obronnych sojuszu. Taka ma być wymowa raportu, który ma być przedstawiony w przyszłym tygodniu na szczycie Paktu Północnoatlantyckiego w Ankarze, dowiedziała się agencja Reutera. Głównym problemem, z którym wciąż zmaga się NATO, ma być brak bombowców strategicznych, bo USA zadeklarowały, że udostępnią tylko jedną taką maszynę.
3: Poznaj fakty.
2: Ostatniego dnia wakacji nauczyciele będą protestować w Warszawie. Domagają się podwyżki płac. Dotychczasowe rozmowy z rządem w tej sprawie nie przyniosły porozumienia między stronami.
4: Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą i to jest coś, co wywołuje także bardzo silne emocje po stronie środowiska nauczycielskiego. Hasło "Grzeczni już byliśmy" było jednym z wiodących na posiedzeniu Zarządu Głównego.
2: Mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zrzeszeni w ZNP domagają się, by wysokość ich płac powiązać z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Rząd na taką formułę podwyżek się nie zgadza i proponuje wzrost o 3%. Na to nie chcą się zgodzić nauczyciele i zamierzają walczyć o swoje.
4: 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbędzie się manifestacja. Mam nadzieję, że nie spotkamy się z negatywnymi decyzjami władz miasta. Każde kolejne kroki będą uzależnione od tego, jaka będzie reakcja na nasze postulaty dotyczące poprawy sytuacji materialnej nauczycieli.
2: Jak ustalił nasz reporter, w proteście może wziąć udział niecałe 2000 nauczycieli. Z łatwiejszej realizacji e-recept można skorzystać dzisiaj w ponad połowie polskich aptek. To jest efekt nowych przepisów, które pozwalają jedną receptę zrealizować w kilku placówkach.
5: Jeżeli pacjent rozpoczynał dotychczas receptę w jakiejś aptece, to niezależnie od liczby opakowań musiał tę receptę na ten konkretny lek, który rozpoczął, dokończyć w tej aptece. Dzisiaj będzie mógł swoją receptę przenieść do innej apteki, a więc na przykład w jednej kupić jedno opakowanie, w drugiej drugi.
6: W praktyce to będzie tak, że to jest ten sam kod, oczywiście ten sam numer PESEL i mogę się zgłosić i tutaj, i do kolejnej apteki realizować?
7: Jak najbardziej. To jest właśnie komfort dla pacjenta, dlatego że będzie mógł realizować tą samą receptę z tym samym kodem w różnych aptekach.
6: Spodziewa się pani, że będzie duże zainteresowanie pacjentu?
7: Wydaje mi się, że tak, bo wtedy nie muszą pamiętać po prostu, gdzie rozpoczęli tą receptę, a tym bardziej teraz wakacje.
2: Opisują technik farmaceutyczny Zofia Majewska i Marek Tomków z Naczelnej Izby Aptekarskiej, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Pełną listę aptek z całej Polski, w których można skorzystać z nowego rozwiązania, mamy na rmf24.pl. Prawie 6 tysięcy tymczasowych paszportów w ciągu 2 lat wydano na krakowskim lotnisku. Do punktu wydawania dokumentów tymczasowych w tym czasie zgłaszały się osoby, z które z różnych powodów nie miały dokumentu.
8: No na przykład zjadł pies paszport przed wylotem. Był też taki przypadek. Mąż żonie kupił niespodziankę wyjazd, żona nie miała paszportu. Albo dziecko w trakcie oczekiwania na wylot w kawiarni porysowało paszport, już ten gotowy, prawie w drodze do gate, już paszport się okazał, że niestety no na tym nie wypuszczą, bo nawet człowiek nie wpuszczony zostanie. Mieliśmy też taki przypadek tutaj na lotnisku, że wyjeżdżał nasz obywatel do Meksyku i był szczerze zdziwiony, że Meksyk nie jest w Unii Europejskiej i że tam potrzebny jest paszport. Dlatego sprawdźmy wszystko bardzo dokładnie.
2: Mówiła naszemu reporterowi Lucyna Gajda, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Urzędnicy apelują, aby przed wyjazdem dokładnie sprawdzić, jaka jest wymagana data ważności paszportu w kraju, do którego się wybieramy. A teraz podróż sportowa. Na mundialu trwa pojedynek Belgii z Senegalem. Bliżej awansu po pierwszej połowie jest Senegal, który zdobył jedną bramkę. W identycznej sytuacji była dziś Demokratyczna Republika Konga, która walczyła z Anglią, ale to europejska drużyna i jej kibice ostatecznie cieszyli się z awansu. Cieszyli się, słychać głośno. Harry Kane rzeczywiście został bohaterem Anglików. Napastnik Bayern Monachium zdobył oba gole w zakończonym 2-1 meczu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No, takie gry bardzo piłkarskie.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Pracowity wieczór dla strażaków w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. W tych województwach wyjeżdżali po 300 razy do interwencji związanych z pogodą. Ukraina odpiera nocny atak dronowy na Kijów. W faktach też niezwykle emocjonujące starcie Senegalu z Belgią na Mundialu. Prawdopodobnie o awansie jednej z drużyn przesądzi dogrywka. Blisko 300 interwencji straży pożarnej, uszkodzone dachy oraz liczne podtopienia. To skutki gwałtownych burz, które przeszły nad województwem świętokrzyskim. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał poszycia dachów, a nawałnicom towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu. Jak przekazał starszy kapitan Marcin Bajur ze straży pożarnej w Kielcach, silny wiatr zerwał lub uszkodził 38 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ewakuowano 4 obozy harcerskie, w których uczestniczy blisko 100 osób. Nikt nie odniósł obrażeń. Ponad 300 razy, jak informowaliśmy w faktach, interweniowali także strażacy na Lubelszczyźnie. Jeszcze przez 3 godziny południowa i wschodnia część Polski objęta jest alertami 2. i 3. stopnia przed burzami. Rosja atakuje Kijów. Jak poinformowały ukraińskie władze, szczątki zestrzelonych dronów spadły w centrum i na przedmieścia miasta. Zapalił się dach jednego z budynków w centrum Kijowa, który jest teraz gaszony przez strażaków. Te przepisy już obowiązują. W busach dostawczych, które jeżdżą za granicą, muszą być tachografy, które rejestrują czas pracy kierowców. Szczegóły zna reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Tachografy muszą pojawić się w busach dostawczych, które jeżdżą w transporcie międzynarodowym i ważą od 2,5 do 3,5 tony. Kierowcy tych pojazdów muszą przestrzegać przepisów dotyczących czasu za kierownicą, przerw i odpoczynków. Dokładnie tak jak do tej pory kierowcy ciężarówek. To jest na przykład limit 9 godzin jazdy dziennie z możliwością wydłużenia do 10 godzin 2 razy w tygodniu. Tachografy muszą być zainstalowane we wszystkich takich busach, także tych, które już od lat jeżdżą po drogach. Nowe przepisy nie dotyczą busów, które służą tylko do transportu krajowego i samochodów, które są wykorzystywane do przewozów, ale bez charakteru zarobkowego, na przykład tylko na potrzeby własne firmy albo kierowcy.
2: Samochody, nieruchomości, a nawet obrazy i aparaty rentgenowskie. Takie przedmioty znajdziemy na uruchomionym przez Krajową Administrację Skarbową portalu aukcyjnym. Na stronie już pojawiły się pierwsze ogłoszenia. Przejrzał je nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Na razie można przebierać w samochodach. Od pojazdów uszkodzonych z ceną wywoławczą od kilku tysięcy złotych po auta znacznie droższe, jak choćby sportowy Chevrolet Camaro. Do namysłu jest jeszcze sporo czasu, bo na razie licytacje nie wystartowały.
5: 21 lipca ruszą pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji zakupu z wolnej ręki, działając podobnie do popularnej funkcji Kup Teraz.
4: Rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska dodaje, że portal pozwoli na wygodne płatności bezgotówkowe. Przed zakupami ostrzegamy, KAS nie będzie prowadził wysyłek. Jeśli uda nam się wygrać licję, trzeba będzie odebrać zdobycz. Pamiętajmy o tym, jeśli wygramy na przykład radioskop o wadze 2,5 tony, cena wywoławcza 178 tysięcy złotych.
2: Oddaj krew, odwiedź gastro. Pod tym hasłem w Krakowie po raz 6 ruszyła wakacyjna akcja. Docenia tych, którzy dzielą się drogocennym płynem.
6: W praktyce to wygląda w ten sposób, że odwiedzając punkt albo regionalnego, albo wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, po oddaniu krwi, poza tym takim tradycyjnym zestawem różnego rodzaju prezentów regeneracyjnych, otrzymujemy kupon. Na tym kuponie są wydrukowane logotypy wszystkich lokali biorących udział w akcji i z tym kuponem możemy odwiedzić je wszystkie. W każdym z nich coś pysznego dostaniemy. Kupon można realizować aż do końca roku.
7: Co to są za posiłki, napoje? Jak to wygląda?
6: Tak naprawdę każdy z lokali sam decyduje o tym, co chciałby podarować. W niektórych miejscach to będzie jakiś kawałek pizzy, gdzieś będzie kawa, jakiś deser, frytki, czasami jakiś inny napój. Tak naprawdę 43 lokale w tym roku, bo mamy rekord i każdy tak naprawdę coś oferuje innego od siebie.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu inicjator akcji Krzysztof Dąbrowski.
8: Aktualny obraz faktów.
2: Sensacyjny mecz na Mundialu. Belgowie przegrywali z Senegalem 0-2, ale w ostatniej chwili, w 86 i 89 minucie, udało im się zdobyć 2 gole. Teraz czekamy na dogrywkę, która przesądzi o tym, kto awansuje do 1/8 finału. A dziś zobaczymy jeszcze mecz USA kontra Bośnia i Hercegowina. To starcie zaczyna się za 2 godziny. A za godzinę u nas kolejne fakty. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wielkanocka w RMF FM. RMF Gold.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Zdanie faktów. Od teraz przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. A fakty zaczynamy od ogromnych emocji na stadionie w Seattle. Belgia sensacyjnie wygrywa z Senegalem, potem jak przegrywała już 0-2. Europosłowie chcą od FIFA cofnięcia decyzji zezwalającej Rosjanom na grę w Mistrzostwach Świata do lat 15. Przez Polskę w weekend przeszła fala upałów, przez którą w sklepach skończyły się wentylatory. Niesamowity zwrot akcji w Seattle. Od tego zaczynamy fakty. W meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata Belgowie odwrócili losy spotkania i w ostatnich minutach dogrywki wywalczyli zwycięstwo nad Senegalem. Przed końcem regulaminowego czasu to właśnie reprezentacja Senegalu prowadziła 2-0, jednak w ostatnich minutach Belgowie odrobili straty i doprowadzili do remisu. Dopiero po rzucie karnym w końcówce dogrywki udało im się zdobyć zwycięskiego gola. Tym samym to Belgia po niesamowitej walce idzie dalej po mundialowej drabinie, a Senegal wraca do domu. Tymczasem grupa europosłów apeluje do FIFA o wykluczenie Rosji z młodzieżowych mistrzostw świata. 44 członków Parlamentu Europejskiego wezwało szefa Światowej Federacji Gianniego Infantino do cofnięcia zgody na udział rosyjskiej reprezentacji w mundialu do lat 15. Ten jesienią, przypomnijmy, odbędzie się w Azerbejdżanie. Sygnatariusze podkreślają, że Rosja nie powinna wrócić do międzynarodowej rywalizacji, dopóki nie zakończy wojny z Ukrainą i nie rozpocznie rozmów pokojowych. Ostrzegają też, że dopuszczenie Rosjan może doprowadzić do bojkotu turnieju przez inne reprezentacje. Nie udało się uratować życia dziecka przygniecionego przez traktor podczas prac polowych w Kikowie w powiecie Buskim, informuje Marcin Major ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
2: Zostało ono wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.
1: Na miejscu pracują policjanci Straż Pożarna. Lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: To są fakty RMF FM.
1: Góra śmieci, resztki jedzenia i przypalone ławki. To obrazki z krakowskiego Zakrzówka praktycznie po każdym weekendzie. Zarząd Zieleni Miejskiej zlikwidował tam już strefę grillową. A stało się to m.in. po tym, jak uczestnicy plenerowej imprezy dla zabawy usmażyli chronionego prawnie węża gniewosza.
4: Zostaliśmy o takiej sytuacji poinformowani przez mieszkankę, która rzeczywiście nawet miała zdjęcia na dowód tej sytuacji, więc chociażby z tych względów podjęliśmy tą decyzję ostateczną. Mówimy o aktach wandalizmu, mówimy o niszczeniu infrastruktury, mówimy o działaniach, które wprost szkodziły przyrodzie. To jest zadeptywanie siedlisk, to jest zostawianie śmieci. Dochodziło do sytuacji, w których życie traciły zwierzęta.
1: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W weekend przez Polskę przeszła fala ekstremalnych upałów. W sklepach przez to skończyły się wentylatory. W wielu marketach kolejki po wiatraki były gigantyczne, ale ci, którzy nie kupili urządzeń chłodzących odpowiednio wcześnie, musieli wrócić z niczym.
5: Mądry Polak po szkodzie. Ta logika wskazuje na to, żeby kupić wcześniej.
6: Panu udało się kupić wcześniej?
5: Nie, no ja kupiłem 2 lata temu i dzisiaj byłem właśnie... Bo mi nawalił.
6: No i co teraz?
5: No, nie będę czekał ze 3 tygodnie.
6: 3 tygodnie bez wiatraka?
5: Tak, szkoda, że on się w zimie nie poprzedł.
6: Szuka pan teraz wiatraka?
7: Tak.
6: I nigdzie nie ma?
7: Nie ma.
6: I co teraz?
7: Nie wiem.
6: Macie wiatrak w domu?
8: 3.
6: 3 nawet,
8: 2 tak? W pokoju i chodzi jeden w łazience non-stop. I całą noc. Straszna sprawa. Byliśmy tydzień temu i były wiatraki, stały i nikt się nie interesował specjalnie. Także u nas jest zazwyczaj tak, jak coś się stanie, to dopiero. No to o tym czymy się. Lato przychodzi co roku.
1: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
9: Wiecie coś o zamachu, o próbie otrucia prezydenta Karola Nawrockiego, wtedy jeszcze kandydata na prezydenta?
10: Przeczytałem informacje, które pochodzą z książki wywiadu Rzeki z prezydentem Nawrockim, który ma się ukazać, i wiem, że prokuratura, czyli państwo, potraktowało to bardzo poważnie, bo wszczęte zostało postępowanie i oczywiście od razu...
9: Ale służby nic o tym nie wiedziały wcześniej?
10: Nie.
9: Nie dotarły do was żadne jakieś...
10: Przecież służby nie inwigilowały kandydata i nie były w tym autobusie. Jeżeli nie było żadnych działań w związku z tym, to znaczy powiadomienia pogotowia, czy powiadomienia służb, no to po prostu ta sprawa przez rok była tajemnicą prezydenta i jego współpracowników.
9: W tej chwili, no bo to jest, ale... zarzut jest bardzo poważny, on wygląda, no wygląda dziwnie, ale jest. Jest na stole.
10: jest na stole i jeśli to mówi prezydent, to należy to potraktować poważnie. Oczywiście pytanie jest takie, dlaczego wcześniej żadnych działań on nie podjął. Wygrał wybory prezydenckie, więc jakieś ryzyko, że ta sprawa wpłynie na ich wynik, się uchyliło. Więc otwiera to bardzo dużo pytań i nie wiem, czy tutaj nie lepiej było, gdyby rzeczywiście prezydent czy jego ludzie to zgłosili do prokuratury. Nawet teraz, niż w taki sposób, w kontekście książki, w kontekście ogromnych emocji, którym chyba nawet nie ulegają częściowo zwolennicy prezydenta, bo na razie to główne pytanie, dlaczego teraz, ono nie ma odpowiedzi. Dlaczego, jeżeli ktokolwiek koło nas, gdziekolwiek, nawet obcy jest chory, czy widzimy, że ma problemy, każdy z nas wzywa po prostu karetkę. Przecież karetka z lekarzami z Dzierżoniowa czy Ząbkowic to nie są jacyś sztabowcy konkurenta, tylko to są po prostu lekarze, którzy by pomagali, ratowali. Dlaczego tak się nie stało?
9: No dodajmy, ja że taka w takiej sytuacji mogłaby pomóc też kandydatowi na prezydenta. Przypomnijmy, co było z Donaldem Trumpem, kiedy...
10: To już jest oczywiście spekulacja polityczna, czy coś pomaga, czy nie pomaga. Natomiast na pewno prokuratura i opinia publiczna będą oczekiwali odpowiedzi na podstawowe pytanie, dlaczego nie wezwano pomocy? Co takiego się stało? Dlaczego uznano, że tej pomocy nie należy wezwać, jeśli ten stan, opierając się na słowach samego prezydenta, był tak poważny? Jeżeli ktoś traci przytomność, to po prostu pomoc lekarska jest absolutnie konieczna.
9: To my wiemy o tych zabójcach Rosjanina ostatnio w Polsce. To są służby rosyjskie?
10: Trwa śledztwo. Bardzo duży sukces policji ABW, że tak szybko został wytypowany i ujęty podejrzany, dostał zarzut zabójstwa, czyli prokuratura nie ma wątpliwości, że tutaj sprawstwo jest bliskie pewności. Trzeba teraz wyświetlić jego kontakty. To jest obywatel Gruzji, który jest mocno osadzony w środowisku przestępczym, międzynarodowym środowisku przestępczym.
9: A to jest Gruzji?
10: I to jest obywatel Gruzji, z jednej z mniejszości narodowych funkcjonujących w Gruzji, więc tutaj mamy kilka bardzo mocnych przesłanek. Po pierwsze, ofiara, krytyk Putina i Kadyrowa, który od lat w taki sposób funkcjonował, był ostrzegany przez policję, ABW, że naraża się, że powinien mieć ochronę. Konsekwentnie tego odmawiał. Druga przesłanka taka, że rosyjskie służby sięgają po środowiska przestępcze w różnych krajach, używając ich właśnie do tego typu działań. Ale to są przesłanki, trzeba to potwierdzić procesowo. Intensywnie trwa praca, trzeba wszystkie jego kontakty, wszystkie jego środki łączności, w jaki sposób zlecenie, w jaki sposób pieniądze dostał, to się toczy.
9: Wymienił pan dwa nazwiska, panie ministrze, Putin i Kadyrow. No i natychmiast pojawiają się pytania, kadyrowcy czy GRU?
10: Niekoniecznie to musi być zbiór rozłączny, bo takie przypuszczenie wiąże się z tym, że ofiara tego zabójstwa bardzo ostro krytykowała i Putina, i Kadyrowa. Tak, Kadyrow jest w pewnym sensie symboliczną postacią też i dla rosyjskiej władzy. I myślę, że oczywiście trwają ustalenia i trzeba wskazać, kto był tym zleceniodawcą. Natomiast tak czy inaczej to jest Rosja, tak? Czeczenia jest częścią Federacji Rosyjskiej, więc niekoniecznie musi być to sprzeczne, czy to rosyjska służba, czy tak zwani kadyrowcy. Przecież oni też funkcjonują na rzecz państwa rosyjskiego. To nie jest jakaś odrębna grupa.
9: Mówimy teraz o działaniach Rosji w Polsce. Pojawiły się takie medialne doniesienia, również polskie. Wczoraj pisał o tym Onet, ale wcześniej pisał o tym brytyjskie media. Mówił też o tym Donald Tusk, o tym, że może się pojawić jakiś kinetyczny, hybrydowy, ale jednak kinetyczna forma ataku Rosji na Polskę, nie tylko na państwa bałtyckie, ale również na polskie służby. Mają takie sygnały, mają takie obawy?
10: Służby Zachodu mają takie obawy, więc to jest temat, nad którym na co dzień pracujemy i dotyczy to państw bałtyckich, dotyczy to Polski. Zresztą w wcale to nie będzie jakiś przełom czy nowa jakość, tak? Mieliśmy atak na tory w listopadzie ubiegłego roku, mieliśmy spalenie centrum Marii Wilska. Mamy do czynienia z całą serią od 2024 roku aktów dywersji ze strony służb rosyjskich. Dotyczy to również innych państw, nie tylko Polski.
9: No tak, ale tu jest
10: Polski.
9: Mowa o ataku dronowym, ataku na elementy infrastruktury krytycznej, na przykład na stacje przesyłowe energii elektrycznej, symulowane ataki lotnicze, albo nawet jakaś forma hybrydowego ataku w rejonie przygranicznym, który miałby się zakończyć negocjacjami z Rosją.
10: To są wszystko możliwe scenariusze, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Rosja działa, w jaki sposób Rosja działa hybrydowo. Zresztą wtargnięcie rosyjskich dronów też przeżyliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Trudno uwierzyć, że to był jakiś przypadek czy zbieg okoliczności, więc te wszystkie rzeczy dzieją się i my musimy razem ze służbami Zachodu poważnie zakładać, że to się może wydarzyć, tak? Że to
9: ale
10: jest
9: w jakiej
10: normalne.
9: Perspektywie czasowej?
10: W każdej perspektywie czasowej. Tutaj, jak mówię, nie wiążemy ani tego z postępami, akurat teraz ich nie ma, procesu pokojowego czy z sytuacją na froncie. To jest po prostu taki arsenał działań Rosji i oni takie rzeczy planują robić, przygotowują je. Przecież w maju informowaliśmy o zatrzymaniu, aresztowaniu kolejnej grupy osób, która rozpoznawała w Polsce obiekty, fotografowała, notowała, tak, przygotowywała pewne działania. Tak? Więc to się dzieje i musimy się liczyć z różnymi możliwościami. I oczywiście państwa bałtyckie czują się znacznie bardziej narażone niż Polska z oczywistych powodów. Są mniejsze, ich położenie geograficzne wystawia
9: ale
10: je na szczególne ryzyka.
9: Ale nacisk na Polskę byłby naciskiem na nich jeszcze większym.
10: No tak, ale to jest pytanie, na który, gdzie powinno się nacisnąć, tak? Weźmy pod uwagę na przykład mniejszości rosyjskie we wszystkich trzech państwach bałtyckich. Łatwo tutaj jest rozhuśtać sytuację pod pozorami rzekomej ochrony praw tej mniejszości. Także na pewno wymaga to od nas czujności. Służby są cały czas w alercie i w kontakcie i ze służbami państw bałtyckich, europejskim, przede wszystkim z Amerykanami, bo my jesteśmy od tego, ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa, żeby być gotowi na najgorsze scenariusze, złe scenariusze. Jak się to nie wydarzy, to po prostu się nie wydarzy, natomiast może się wydarzyć w każdej perspektywie, którą jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wracając do wysadzania torów pod Garwolinem w listopadzie, nic szczególnego się nie działo w polityce, nie było jakiegoś powodu. Po prostu była to długo przygotowywana operacja przeprowadzona przez zawodowców.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra Tomasza Siemoniaka. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą. RMF Gold.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Kolejny zmasowany ostrzał Kijowa. Rosjanie do ataku wykorzystują drony i rakiety balistyczne. Polscy europosłowie chcą, by temat działalności ukraińskiej powstańczej armii włączyć do debaty nad drogą Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Eksperymentalny pomiar przeprowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Według najnowszych danych w Polsce żyje niemal 39 milionów osób. Fakty o drugiej zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Są utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Między węzłami Łódź Północ i Brzeziny w rejonie Skoszew samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne i ekrany akustyczne. W kierunku Katowic zablokowane są 2 z 3 pasów. W wypadku została ranna 1 osoba. Rosja ponownie atakuje Kijów. Nad ukraińską stolicą ogłoszono alarm, a obrona przeciwlotnicza odpiera zmasowany atak z użyciem dronów i rakiet balistycznych. Szczątki zestrzelonych bezzałogowców spadły m.in. w centrum miasta i na jego północno-wschodnich przedmieściach. W jednej z centralnych dzielnic wybuchł pożar. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Sprawa zbrodni wołyńskiej zostanie poruszona w czasie przyszłotygodniowej, wtorkowej sesji Parlamentu Europejskiego. Uwzględnione zostały propozycje polskich eurodeputowanych, by temat działalności ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu włączyć do debaty nad raportem dotyczącym postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą przytoczy teraz, czego konkretnie domagają się polscy europosłowie.
3: Eurodeputowani PiS-u zgłosili 4 poprawki. Chcą m.in., by Parlament Europejski uznał UPA za organizację odwołującą się do ideologii nazistowskiej i wezwał Ukrainę do przeprowadzenia ekshumacji ofiar. Alternatywną poprawkę przygotowali eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i sprawozdawca raportu o Ukrainie Michael Galler. Chcą wpisać do raportu, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego była niepotrzebną eskalacją, niezgodną z europejskimi wartościami. Łączą bezpośrednio sprawę Wołynia z europejskimi aspiracjami Kijowa. Wydaje się, że ta poprawka ma większą szansę na przyjęcie przez cały Parlament Europejski. Trwają rozmowy w tej sprawie z socjalistami i liberałami.
1: 38 milionów 800 tysięcy osób, tyle mniej więcej przebywa na co dzień w Polsce, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ale to eksperymentalny pomiar przeprowadzony przez GUS, bo do tej pory był wykonywany w inny sposób. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co wynika z tych badań?
4: W Polsce przebywa więcej osób niż wskazuje liczba mieszkańców obliczana przez GUS. Różnica to 1,5 miliona osób. Według urzędu ten eksperymentalny pomiar może być bardzo bliski rzeczywistości. Być może nawet bliższy niż tradycyjne badania.
5: Jak przeanalizujemy te informacje, które są przygotowywane przez różnego rodzaju firmy w oparciu o integrację danych z telefonii, kart, to ta liczba jest bardzo bliska.
4: Mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan. Dane pokazują też wzrost liczby cudzoziemców o blisko 215 tysięcy w ciągu roku, a trzeba pamiętać, że